Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: should have walked away.
1: Wtorek mamy w kalendarzu, 22 dzień września, jest 6, czas na pierwsze dziś informacje.
2: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w poniedziałek. Zapraszam.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Sąd rejonowy w Toruniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Mateusza G., podejrzanego o brutalny rozbój. Doszło do niego w ubiegły poniedziałek w jednym z mieszkań na terenie Torunia podczas spotkania trojga znajomych, dwóch mężczyzn i kobiety. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Pokrzywdzony wcześniej odebrał emeryturę w wysokości ponad 3000 zł. Gotówkę schował do kieszeni. Doszło do spotkania w mieszkaniu, podczas którego spożywano alkohol. W pewnym momencie emeryt zasnął i wtedy doszło do kradzieży pieniędzy i pobicia. Ofiara doznała poważnych obrażeń, w tym obrzęku i złamania kości twarzy. Sprawcy zostali zatrzymani. Mateusz G. przyznał się do winy, natomiast Marika Esz tłumaczyła, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Mężczyzna spędzi 3 miesiące w areszcie, kobieta została objęta policyjnym dozorem. Za rozbój grozi kara od 2 do 15 lat więzienia.
2: Więcej o tej sprawie piszemy na gra.fm.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Teraz żużel, deszcz opóźnił start finału PGE Ekstraligi, ale emocji nie zabrakło. Press Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 55-35, pokazując klasę przed własną publicznością. Torunianie są już o krok od obrony tytułu mistrza Polski. Rewanż już 4 października we Wrocławiu.
5: To dobry początek pierwszego starcia. Z pewnością chcieliśmy, aby spotkanie rozpoczęło się planowo, ponieważ opady deszczu i związane z nimi opóźnienie nam nie pomogły. Przez to nie mogliśmy też odpowiednio polać toru, aby zachować atut własnego obiektu. Na szczęście po pierwszej serii startów udało nam się zgrać motocykle i mocno zamknąć zawody, co jest świetnym prognostykiem przed kolejną rundą. Czujemy satysfakcję, ale nie pełen komfort. Wszystko może się jeszcze zdarzyć, a rywale mogą odpowiedzieć tym samym. Musimy więc zachować pełną koncentrację od pierwszego biegu we Wrocławiu i postarać się nie stracić tej zaliczki. Mówił Robert Lambert, zawodnik Press Toruń. A co po meczu mówił menedżer Sparty Wrocław?
6: Weszliśmy dobrze w zawody, bo w pierwszej fazie świetnie ze startu. Parę błędów nam się tu przytrafiło, czyli zawodnikom się przytrafiło naszym, bo dobrze wychodziliśmy ze startu gdzieś tam. Nie do końca zrozumienie chyba tych linii przejazdu, o których tak się długo tu mówi, bo sam sprzęt, dopasowanie było, uważam, dobre. Bardziej to wynikało z jazdy. Ostatnie 3 wyścigi, no to już takie dobicie i no niestety mamy 20 punktów na minusie. Prędkość była cały czas dobra, uważam, tylko bardziej to wynikało z jazdy, że te mocy się nie rozpędzały, a jednak drużyna, zawodnicy z Torunia wiedzieli, gdzie pojechać, żeby tą prędkość budować, bo uważam, że przez całe zawody ten sprzęt prezentował się bardzo dobrze.
2: Mówił po niedzielnym pojedynku na Moto Arenie Piotr Protasiewicz, menedżer Sparty Wrocław. Przypominamy, rewanż już w niedzielę 4 października we Wrocławiu, a relacje ze spotkania na toruńskim torze znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej gra.fm, którą polecamy waszej uwadze.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Jak powinna wyglądać organizacja ruchu na ulicy Długiej na fragmencie od Churynowicz w kierunku Świętego Józefa? To pytanie magistrat zadaje mieszkańcom. Ruszają konsultacje społeczne w tym temacie. O szczegółach powie nasz reporter Artur Stochla.
7: Tymczasowa organizacja ruchu podczas wakacyjnego remontu żwirki i Wigury oraz zgłoszenia mieszkańców stały się impulsem do uporządkowania układu drogowego na chełmińskim przedmieściu. Drogowcy chcą znaleźć optymalne i bezpieczne rozwiązanie, uwzględniając bezpieczeństwo dzieci z podstawówki numer 5. Od 19 października w sieci pojawi się ankieta konsultacyjna, która będzie też dotyczyła ewentualnego połączenia Długiej ze Świętego Józefa. Natomiast 21 października odbędzie się spotkanie w tej sprawie.
2: Artur, czego będą dotyczyły dokładniej konsultacje?
7: Konsultacje obejmą temat stałego połączenia ulicy Długiej z ulicą Świętego Józefa, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Decyzja ostateczna ma uwzględniać bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, a także wcześniejsze rekomendacje dotyczące m.in. przebudowy skrzyżowania Długiej i Churynowicz na rondo.
2: Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie Gra FM.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Cuk, Anioły Toruń zakończyły Kopernikus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z projektem Warszawa 1-3, a w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron Lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
0: Każda wygrana w każdym meczu cieszy. Nieważne przeciwko komu się gra, zawsze dążymy do tego, żeby mecze wygrywać. Dzisiaj nam się udało, wczoraj były troszeczkę kłopoty. Oczywiście drużyna z Warszawy się trochę bardziej postawiła niż zespół z Gorzowa. To nie zmienia faktu, że my zawsze musimy prezentować dobrą grę i skupiać się na naszej grze. I dzisiaj zaczęło od drugiego seta. Nieco lepiej to wyglądać, przez co mogliśmy bardziej kontrolować to spotkanie. Wystrzegliśmy się od naszych błędów, tych co wczoraj mieliśmy. Skupiliśmy się na tych łatwiejszych piłkach i od razu się przyjemnie grało. Fajnie w ogóle było zagrać, także ja przede wszystkim cenię sobie każdą minutę spędzoną na boisku. Także na pewno cieszę się, że nie tylko trener, ale też zawodnicy wszyscy byli na meczu, bo w ostatnim czasie mieliśmy trochę problemów zdrowotnych. Także nawet Kuba Skadorowa, który siedzi za bandami, ale jest z nami i ta bliskość całej drużyny, wszystkich zawodników, sztabu jest bardzo ważna. Tak? Także to nas zawsze charakteryzowało, że nie grały u nas indywidualności, tylko graliśmy sercem, całą drużyną. I jak jesteśmy wszyscy razem, to ciągnie nas to do góry.
2: Mówił w weekend Adam Surgut, zawodnik Cuk Aniołów Toruń. O znaczeniu sparingów wypowiedział się trener Marcin Kryś.
8: Sparingi są sparingami, jakby ten wynik schodzi na drugi plan. Bardziej patrzyłem na te rzeczy, na grę i już można powiedzieć na te rzeczy, które będziemy chcieli wykorzystać później. Ale wiadomo, no, każdy chce wygrywać, każde zwycięstwo cieszy, wynik idzie w świat i oby ta pasta zaczęła się zwycięska od dzisiejszego meczu.
2: Powiedział trener Cuk Aniołów Toruń Marcin Kryś. Dodajmy, że siatkarze do rywalizacji w Tauron pierwszej lidze dołączą już 26 września o 18 w Kluczborku, gdzie zmierzą się z Mickiewicze. A poturniejowe wypowiedzi także znajdziecie na gra.fm.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Teraz na naszej antenie czas na kolejną relację. Za nami wydarzenie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu z okazji Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. To oczywiście akcja profilaktyczna ukierunkowana na bezpieczeństwo.
9: Jak to jest z tym bezpieczeństwem wśród kierowców? No bo jednak przepisy się zmieniają, ale wypadki niestety wciąż się zdarzają.
10: Tak, zdarzają się i myślę, że najczęstszą przyczyną tych wypadków jest po prostu brawura i nieprzestrzeganie zasad.
9: Czym to może być spowodowane? No bo z jednej strony mówimy w brawura, brak wyobraźni, ale może też te kary są za małe.
10: No ja myślę, że kary już za małe nie są. Mamy tego przykład właśnie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdy przychodzą nas kierowcy, nasz kurs redukujący punkty karne. Taki kurs kosztuje w tej chwili 1150 zł. Może zredukować 6 punktów karnych, ale nie za wszystkie wykroczenia. Bardzo łatwo można stracić w tej chwili prawo jazdy, bo tych punktów za dane wykroczenia nałożonych jest dużo więcej niż wcześniej.
2: Mówiła Luiza Skrobiszewska, naczelnik Wydziału Edukacji Komunikacyjnej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Nasz reporter Artur Stochla rozmawiał na ten temat również z ratownikiem medycznym.
11: Najważniejsza czynność, którą zawsze uczymy, to jest nasze własne bezpieczeństwo. Czyli jeżeli jest bezpiecznie i możemy podejść do tej osoby, która na przykład w scenariuszu leży i chcemy sprawdzić, czy oddycha, no to jest najważniejsze, żeby było bezpiecznie. I kiedy jest bezpiecznie, kiedy możemy podejść do tej osoby, nic nam nie zagraża, sprawdzamy, czy ta osoba oddycha. I od razu wykonujemy telefon na numer 112. Operator z jednej strony nam powie, co robić, z drugiej strony bardzo szybko możemy już zaangażować wszystkie służby, żeby pomogły, ratowały życie, czy też zabezpieczyły wypadek drogowy, różnego typu scenariusze.
2: Mówił Robert Majewski, ratownik medyczny z Fundacji Bezpieczni EU.
3: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
2: Za nami akcja Sprzątanie Świata, w którą włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
12: Segregujemy śmieci już od samego początku, nawet na holach szkolnych i w salach lekcyjnych, także dzieci doskonale wiedzą, który kolor co oznacza. Zbieraliśmy do dedykowanych worków.
2: Mówiła Ewa Wronkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu. Porozmawialiśmy także z uczniami.
13: Dlaczego to jest ważne i czy w ogóle warto sprzątać świat, czy
9: jesteśmy w stanie go przede wszystkim posprzątać.
13: Uważam, że jesteśmy w stanie go posprzątać, ale jest to trudne i łatwiej jest ograniczyć to wyrzucanie śmieci i bardziej przemawiać do ludzi, żeby jednak nie zaśmiecali, chociaż jest to bardzo trudne, patrząc na nawet młodzież teraz, bo często się zdarza tak, że po prostu wyrzucają śmieci, gdzie padnie, ale na pewno przydają się takie akcje i powinno być chyba ich trochę więcej, bo i tak jest ich mało, żeby to posprzątać wszystko.
14: No ludzie na przykład nie sprzątają po psach bardzo często. Ja sama mam psa, to jest okropne, jak ludzie po prostu chodzą. No jest bardzo dużo też puszek i butelek i po chipsach na przykład i plastiku, najwięcej chyba.
2: Mówiły naszemu reporterowi Basia i Wanda z klasy 8 z podstawówki numer 24 w Toruniu.
1: Z samego rana sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie na dziś, na ten wtorek, 22 dzień września w Toruniu i w najbliższej okolicy. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w kratkę ma nam dzisiaj towarzyszyć. Od słońca przez delikatne zachmurzenie, również po możliwe przelotne opady deszczu, to zwłaszcza po południu, w drugiej części dnia. Na termometrze dziś maksymalnie z tych 10 czy 11 stopni zrobi nam się 17, może 18 stopni Celsjusza. To już po szóstej, dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko, z taką dobrą poranną energią was witamy w ten wtoreczek.
15: Oj tak, zwarci i gotowi, a Olo to nawet coś przed chwilą liczył, co ty tam liczyłeś?
1: Studniówkę mamy dzisiaj, moja droga, 100 dni do Sylwestra.
15: O matko, to się muszę przygotować.
1: Tak, trzeba odmrażać marylę. Piotrek Olszowski
15: i Oliwia Ciszewska, gramy.

0: Dobre poranne granie przede wszystkim. Rozpoczynamy jak zawsze od dobrych życzeń. Życzymy wam dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności.
1: Tak, a taki koncert życzeń poranny.
0: No. Naszym solenizantom Tomasz, Joachim, Maurycy, wszystkiego najlepszego. To właśnie wy dzisiaj obchodzicie swoje imieniny, czyli wy przynosicie coś słodkiego do kawki.
1: Dziś dzień nosorożca, ale aczkolwiek na noszach nosorożca też można nieść, jak będą go plecy bolały na przykład.
0: Nie wiem, on chyba za ciężki.
1: Możliwe.
0: Mamy przede wszystkim Światowy Dzień Bez Samochodu.
1: No i o to właśnie chodzi. Ciężko będzie się niektórym przesiąść do komunikacji miejskiej, ale polecamy. Zwłaszcza, że to jest dobra okazja do tego, żeby pojeździć za darmo komunikacją miejską w tym mieście.
0: No, można też wybrać rower, jeżeli się tego nie boicie we wrześniu.
1: Jest jeszcze jedno ciekawe święto, ale o tym powiemy wam tuż przed siódmą, kiedy już będziecie mogli zerknąć w lustro, przygotowując się do rozpoczęcia na przykład nowego dnia pracy. O.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
11: Jak to zero? Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
12: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
13: Wróżka, prawdę ci powie.
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: Łazienka, podłoga, teraz drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
22: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
21: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
22: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
21: O, to mi się podoba.
22: I super oferty, i konkursy dla naszej Julki.
21: No to jedziemy.
22: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
23: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze, dobra muzyczna pobudka w radiu, gra na tej fali, hity pełne energii, trochę tajemniczo zabrzmiały nasze wzmianki o... Powiedzmy od razu, bo to chodzi o to, że dziś jest dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy i postaramy się wam trochę w tym pomóc. Przed siódmą może podrzucimy kilka rad, jak my to robimy, że się nigdy nie udaje, to będziecie wiedzieli, że nie macie tak tego robić po prostu.
1: Przede wszystkim potrzebujecie trochę odwagi, tak jak ja teraz. O, udało mi się przebić. No i my już wiemy, że wyglądacie pięknie na zdjęciach, pochwaliliście się nam wczoraj w poście na Facebooku i na storieskach, dlatego już niedługo powiemy wam, kto nam się najbardziej spodobał.
0: Dodajmy, przypomnijmy, zdjęciach z kibicowania naszym toruńskim aniołom na motoarenie i nie tylko, bo niektórzy pisali, że kibicowali w domu też, bo na przykład choróbsko nie pozwalało. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i szybkiego powrotu do zdrowia.

0: Rano i dobrze, tak się ten program nazywa w Radiu Gra na 88,8 FM. A ten numer, który za nami, to co to było? No powiedz.
1: Była nowa Margaret. A, Prima pięknie. Ballerina.
0: Bardzo lubimy ten numer. Prima Ballerina pewnie jeszcze do nas wróci, choć raczej nie przed siódmą, bo przed siódmą zostawiamy miejsce na...
1: Katy Perry. Myślę, że Katy Perry będzie idealnie nam pasować przed siódmą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
11: A co ten projekt oferuje?
10: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
11: Gdzie dowiem się więcej?
10: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
12: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
18: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.

0: KFC.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
0: Zdrowi.
1: Po reklamie.
3: Z samego rana sprawdzamy, co ciekawego w pogodzie na dziś, na ten wtorek, 22 dzień września w Toruniu i w najbliższej okolicy. Wszystko wskazuje na to, że pogoda w kratkę ma nam dzisiaj towarzyszyć. Od słońca przez delikatne zachmurzenie, również po możliwe przelotne opady deszczu, to zwłaszcza po południu, w drugiej części dnia. Na termometrze dziś maksymalnie z tych 10 czy 11 stopni zrobi nam się 17, może 18 stopni Celsjusza.
0: Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku, tak jeszcze przed godziną siódmą na antenie Radia Gra, a teraz drodzy państwo, skupienie, prosimy, ponieważ dzisiaj ważny dzień. Jeszcze nie, ale w gwiazdach już widzę, że się będzie działo, ponieważ dzisiaj po południu wielkie dyskusje nad zachodnią trasą mostową.
1: Właśnie, ty o tym teraz chcesz, myślałem, że wiesz, bo to jest taki ważny temat, zachodnia trasa mostowa, taki komunikat znaleźliśmy na Facebooku, jak ktoś ma Facebooka, to być może też na niego trafił, ale jak nie ma, to nie. Na drogowym Toruniu, czyli to jest chyba oficjalny profil miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Informacja o terminach konsultacji społecznych dotyczących zachodniej trasy mostowej. I pierwsze z tych spotkań już dziś.
0: Właśnie o godzinie 17.30 w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Świętej Katarzyny.
1: Ale uwaga, uwaga, bo tu mamy taki dopisek. To będzie spotkanie ogólne, natomiast mniej ogólne, przeznaczone dla działkowców, których działki mogą zostać bezpośrednio objęte realizacją planowanej inwestycji. Słowem, działkowicze, przez których alejkę z fiołkami będą w przyszłości przejeżdżały ciężarówki, są zapraszani 29 września do Centrum Targowego Park.
0: Ale spokojnie, to nie będą tylko ciężarówki, to będą też samochody osobowe, wiesz, takie jak na tej wizualizacji AI.

0: Bardzo blisko 7 już na zegarze. Przed nami kolejne informacje w raporcie. To z Torunia, ale też z kraju, ze świata. Trochę pogody będzie na dziś.
1: A ja tylko przypomnę, jakie dzisiaj mamy święto.
0: Tak.
1: Dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy.
0: No właśnie, przede wszystkim nie robicie tego tak, że idziecie i prosicie o podwyżkę o płacę, bo to nie działa, potwierdzamy. Z życia wzięte.
1: Najpierw musicie się pochwalić tym, co zrobiliście.
0: Mhm.
1: Szefie, nie spóźniłem się dzisiaj do pracy.
0: Przyszedłem do pracy.
1: O, tak.
0: Być może zostanę nawet do końca. Trzeba przedstawić siebie w samych superlatywach i wtedy jest szansa na podwyżkę. Albo przynajmniej na to, że nikt was z roboty nie wyleje. Wiadomości za chwilę w raporcie. Nie odchodźcie daleko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega.

0: przenosi ją i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu mamy wtorek, 22 dzień września, na zegarach godzina 7, czas na raport Radia Gra.
3: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy lokalny raport, zapraszam. Mandaty, blokady i wezwania na komendę. Policja i Straż Miejska przez cały ostatni weekend kontrolowały parkowanie na toruńskiej Starówce. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Miejsca, którym przyglądały się służby, to m.in. te objęte zakazem parkowania, przejścia dla pieszych czy ulice objęte zakazem wjazdu. W trakcie akcji funkcjonariusze przeprowadzili 96 interwencji. Efekt? 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do sądu, 21 wezwań na komendę oraz 14 pouczeń. Kontrole objęły kilkanaście ulic, w tym Kopernika, Łazienną, Mostową i pod Krzywą Wieżą. Miasto zapowiada kolejne takie akcje, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
3: Więcej o tych kontrolach przeczytacie na gra.fm. A teraz zmieniamy temat. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Jednak mogą je mieć przy sobie. Jak to wygląda w praktyce w toruńskich placówkach?
5: Tak naprawdę regulacje, w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, czy dzieci będą zostawiały telefony w szafkach, czy będą mogły skorzystać, kiedy będą mogły skorzystać, w jakich sytuacjach takich newralgicznych, awaryjnych będą mogły zejść do tej szafki i wyciągnąć ten telefon, to pozostawiliśmy już dyrektorom, nauczycielom, ale też samorządom uczniowskim, bo warto tutaj powiedzieć, że najważniejsza jest też ta partycypacja młodzieży. I młodzi ludzie zapytani o to, czy bardzo potrzebują mieć cały czas ten telefon przy sobie, odpowiadali w różny sposób, ale bardzo często pojawiała się odpowiedź, że jeżeli wszystkich dotyczy ten zakaz i wszyscy będą jednakowo go przestrzegać, to jest to dla nich też taka odpowiedź, że jakby wszyscy solidarnie są traktowani.
3: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia. Zakończył się remont na autostradzie A1 między Toruniem a Gdańskiem. Między węzłami Warlubie i Nowe Marzy wmieniono nawierzchnię. Ruch odbywa się już dwoma pasami w każdym kierunku. Utrudnienia jednak dalej, ale już w województwie pomorskim trwają prace pomiędzy węzłami Stanisławie i Swarożyn. Słuchacie raportu? Kolejne Abramsy już w Polsce. Partia 35 czołgów dotarła do kraju, poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W sumie zamówiono 250 maszyn. Kontrakt wart jest blisko 5 miliardów dolarów. Dostawy zbliżają się do finału. Ostatnie czołgi przyjadą jeszcze w tym roku. Zostańcie z nami, bo już za moment na antenie Radia Gra raport sportowy, a także informacje pogodowe dla Torunia.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed 4 meczami Ligi Narodów. W hotelu kadry z powodu urazów nie pojawili się Kamil Grabara, Adrian Benedyczak i Filip Rózga. Jan Urban zdecydował, że w miejsce kontuzjowanych graczy powoła bramkarza Widzewa Bartłomieja Drągowskiego i zawodnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Wiele wskazuje na to, że wobec problemów zdrowotnych Grabary mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek na Stadionie Narodowym rozpocznie między słupkami Marcin Bułka.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: Zaglądamy do wtorkowych prognoz pogody dla Torunia. Na razie od samego rana nieco więcej przejaśnień, choć niestety dzisiaj w ciągu dnia prawdopodobnie popada. Na razie na termometrach 10, 11, 12 stopni Celsjusza. Maksymalnie możemy spodziewać się do 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
1: Już o tym wspominaliśmy, ale to trzeba celebrować. Dziś Światowy Dzień Bez Samochodu, ale również dokładnie 100 dni do końca roku 2026.
2: Ja już sama nie wiem, co mam świętować, dlatego będę świętować wszystko i już szykuję kreację na Sylwestra.
1: Tak, dziś
2: już
1: zobaczycie Oliwię w cekinach i w komunikacji miejskiej, żeby połączyć te oba święta. Piotr Olszowski.
2: W końcu to najlepsza limuzyna. Oliwia Ciszewska, gramy.

0: ostatni dzień lata i to się nazywa numer w punkt, bo od jutra przypominamy jesień pełną parą, ale póki to lato jeszcze mamy, no to w Radiu Gra przychodzi czas na jeszcze letni horoskop. Proszę bardzo, wróżka Oliwia.
1: Chociaż o słońcu mam tutaj mało dzisiaj w moich notatkach. Czuję, że wtorek to taki dzień odpowiedni na to, aby zauważyć pewne schematy w naszym życiu. O. Nie ma co walczyć z powtarzalnością pewnych czynności, po prostu zawsze miło jest się budzić przy tej samej osobie.
0: A widzisz, ja trochę inaczej to odebrałem. Powtarzalność pewnych czynności, czyli jak stanę do roboty w piątek, wtorek i środę, to w czwartek nie ma co walczyć, po prostu odrzucić tę powtarzalność czynności i zostać w domu, w łóżku.
1: No właśnie nie odrzucamy. Aha. Właśnie gwiazdy mówią na odwrót. Bierzemy to, co nam daje los. No i mam jeszcze taką dobrą wróżbę dla strzelca. Mianowicie spodziewaj się dzisiaj dobrych zbiegów okoliczności, ale także szybko wykorzystuj daną ci szansę, bo później może się już nie powtórzyć. Okay. To taka wróżba. Koziorożec z kolei powinien dzisiaj skupić się przede wszystkim na swoim, czyli na swojej pracy, na swoich ludziach, a wieczorem już będzie miał czas dla siebie i coś już tam sobie miłego porobi. Gwiazdy nie mówią co, ale myślę, że chodzi o odpoczynek.
0: Pójdzie spać.

0: Rano i dobrze, dobra muzyczna pobudka na tej fali w radiu gra na 88,8 FM. A teraz, moi drodzy, będzie artykuł, który Oliwia znalazła jakiś czas temu w internecie. Chodzi, ciągle mi o tym opowiada.
1: Bo ja po prostu nie wiem, czy to jest moralne, że my tak budzimy wszystkich od samego rana.
0: To nie jest moralne, ale to nie jedyna niemoralna rzecz, jaką robimy z samego rana.
1: Matko, nie?
0: Słucham.
1: Mamy epidemię zmęczenia Polaków. Aż 80% Polaków w ciągu ostatnich 3 miesięcy doświadczyło przewlekłego zmęczenia. I uwaga, tutaj statystyki są jeszcze bardziej zatrważające, ponieważ przewlekłe zmęczenie częściej dotyczy kobiet.
0: Ale jak to?
1: Naprawdę, 31% kobiet i tylko 25% badanych mężczyzn.
0: Czyli mężczyźni też zmęczeni, ale jakby trochę mniej niż
1: trochę
0: kobiet.
1: Mniej. A dlaczego?
0: Jakby tego snu u nas było nieco więcej. No i już macie gotową receptę, drogie panie. No to właśnie chodzi.
1: Nie no, pewnie, jasne. Nic to nowego, że wy zasypiacie dużo szybciej. W zasadzie to zasypiacie natychmiast.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
8: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
8: O, to mi się podoba.
9: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
8: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Cerrat, Roka, Emporia, Ercado.
10: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz dżem łowicz, wybrane rodzaje 280 gramów, 4,99 sztuka. Filet z morszczuka bez lodu 23,99 kg. Kawa Nescafe Crema 23,99. Opakowanie. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
11: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Czytamy, bo kochamy.
16: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
15: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
16: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie.
18: Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, z dobrą energią wchodzimy w kolejny piękny dzień i oczywiście przypominamy o tym, że wczoraj zadziało się na naszym Facebooku. Oj, tak, było pięknie. Dużo zdjęć wrzuciliście pod naszym konkursowym pościkiem.
1: Nawet nie spodziewaliśmy się, że co prawda wiara była w nas, w to, że będzie tych zdjęć sporo, ale nie, że aż tak dużo. No i obiecaliśmy wam takie zestawy kibica w postaci kubeczka żużlowego oraz niezbędnej czasami parasolki. Pięknie na motoarenie te parasolki wyglądały zawieszone na płocie. Ze względów bezpieczeństwa tam trzeba było je zostawić. No ale wróćmy do brzegu i do meritum. Chodzi o takie zestawy kibica, które wędrują na przykład do Krzysztofa, albo do Wiktorii,
0: albo do Małgosi. Także patrzcie w swoje powiadomienia. Jeżeli dostaliście dzwoneczek od Radia Gra, no to wiedzcie, że coś się dzieje i trzeba będzie zgłosić się po swój zestaw kibica.
1: Ładnie to powiedziałeś. Dzwoneczek od Radia Gra. Tak, tak, święta tuż, tuż. Ale najpierw wpadajcie do radia po zestawy kibica.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: W Radiu Gra. Tak wam to zagraliśmy o poranku.
1: Na dobrą pobudkę, ale przed godziną 8 pojawi się jeszcze zdolny, młody, piękny Oskar Cyms.
0: Już myślałem, że podprowadzasz mnie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomoda.com.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: 23 września w Książnicy Kopernikańskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z Ryszardem Kowalskim, działaczem sportowym i honorowym prezesem toruńskiego związku TKKF. Opowie on o ludziach, którzy przez lata tworzyli sportową historię Torunia, ich pasji, zaangażowaniu i społecznej energii. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy Sport nie tylko wyczynowy. Historia toruńskiego związku TKKF. Wydarzenie poprowadzi Anna Kmieć. Początek o godzinie 17.
8: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Zaglądamy do wtorkowych prognoz pogody dla Torunia. Na razie od samego rana nieco więcej przejaśnień, choć niestety dzisiaj w ciągu dnia prawdopodobnie popada. Na razie na termometrach 10, 11, 12 stopni Celsjusza. Maksymalnie możemy spodziewać się do 16 stopni Celsjusza w ciągu dnia.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: To jest Radio Gra.

0: gramy i rozkręcamy się jeszcze przed godziną 8. Zanim przejdziemy do najnowszych wiadomości, mamy dla was dobre wieści, no dla tych lokalnych patriotów szczególnie, że zbliża się wielkimi krokami festiwal piernika.
1: Tak, i nie jest to festiwal starego piernika, nie, to nie będzie zjazd naszej klasy, chodzi o konsumpcję tego wyjątkowego ciasta, która to przybierze naprawdę ogromną skalę w dniach od 2 do 11 października tego roku.
0: Główne wydarzenia będą działy się na rynku staromiejskim i wokół niego warto się kręcić, no ale również w całym mieście po prostu będziemy czuć taką podniosłą chwilę, podniosłą atmosferę.
1: Po prostu będziemy czuć pierniki.

0: Już za chwilę godzina 8, a my z naszą playlistą zbliżamy się do tego, co nieuniknione, czyli do kolejnych newsów, bo nasi reporterzy, dziennikarze, no oni pracują w pocie czoła.
1: Bardzo dobrze o tym nasza Oliwia Pistacjowa powiedziała. Dzisiaj Oliwia jest w pistacji. Taki to ma ta dziewczyna kolor opranku. Trochę jakby chciała oszukać przeznaczenie, które przyjdzie jutro, czyli jesień. Te kolory, które Oliwia ma na sobie, kompletnie są niejesienne.
0: No od jutra już brąz.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Hyundai Toruń, Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
9: 26 września Książnica Kopernikańska zaprasza na inaugurację nowego cyklu wykładów Dziedzictwo Torunia. Wszystkie pokolenia. Poznawanie i internalizacja dziedzictwa. Tematem pierwszego z nich będzie palimpsest toruński. Architektura, sztuka i pamięć. Miasta w perspektywie heritologicznej. Wygłosi go profesor Michał Pszczółkowski. Początek wydarzenia o godzinie 13. Wstęp wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej i Facebooku Książnicy Kopernikańskiej.
10: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20 urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
11: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
12: Wtorek, 22 dzień września, jest 8 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.

0: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Szykują się zmiany na Długiej w Toruniu? Wkrótce ruszą konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu w tej okolicy. Mieszkańcy chełmińskiego przedmieścia będą mogli wyrazić swoje opinie na temat planowanego połączenia Długiej ze Świętego Józefa oraz kwestii bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej nr 5. Uściślając, konsultacje obejmą odcinek Długiej od Churynowicz do Świętego Józefa.
1: Prezydent i miasto zdecydowali, że ponieważ o Długiej jest znowu głośno, powinny się odbyć konsultacje społeczne. My jako Rada Okręgu uważamy, że tak naprawdę jest to pomysł idealny, gdyż biorąc pod uwagę, że od roku 2016 upłynęło czasu bardzo długo, zmieniły się trendy, zmieniły się rekomendacje, jeżeli chodzi o ulice. Tworzy się drogi wyniesione i wyciszone. Uważamy, że ulica Długa powinna zostać zaślepiona, absolutnie nie powinna się łączyć z ulicą Świętego Józefa. I to jest zdanie, które byśmy chcieli przekazać na konsultacjach.
0: Mówiła Justyna Kardasz z Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście. Uwagi i propozycje będzie można zgłaszać w dwóch formach. 19 października w sieci pojawi się internetowa ankieta konsultacyjna. Zaplanowano także otwarte spotkanie, które odbędzie się 21 października w Szkole Podstawowej nr 5 przy Żwirki i Wigury. Tam zaprezentowane zostaną możliwe warianty zmian i ich wpływ na ruch w okolicy. Zmieniamy temat. W Toruniu świętowano Dzień Przedszkolaka. Najmłodsi torunianie z miejskich przedszkoli przeszli ulicami Starówki, a następnie wzięli udział w animacjach i zabawach integracyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury.
2: Jak to jest być przedszkolakiem? Co robicie w przedszkolu?
3: Bawimy się, pracujemy w książkach.
2: A w jakich książkach pracujecie?
3: Kolorowych.
2: Czyli co, rysujecie bardziej?
3: Tak, rysujemy, pracujemy, robimy różne zadania.
2: Jak to jest być przedszkolakiem? Czy lubicie w ogóle chodzić do przedszkola?
4: Tak.
2: A co robisz w przedszkolu, jak jesteś w przedszkolu?
4: Bawię się.
2: A w co?
4: Zabawkami.
2: Zabawkami, dobra. I tu kolega, jak tam? Fajnie jest być przedszkolakiem?
5: Tak.
2: Co robisz, jak jesteś w przedszkolu?
5: Bawię się.
2: Albo dobra, jak jesteś w przedszkolu i się bawisz, to spędzasz też czas tylko w przedszkolu, czy na zewnątrz również?
5: Na zewnątrz też.
2: I wtedy co, gdzieś chodzicie na spacery, na plac zabaw?
5: Tak.
0: Mówiły nam toruńskie przedszkolaki. A teraz jeszcze krótka informacja z magistratu. Ze względów bezpieczeństwa w Parku Tysiąclecia rozpoczął się ostatni w tym roku etap interwencyjnej wycinki 35 drzew, które obumarły albo stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla spacerujących. Słuchacie raportu? Rekordowa kara dla hurtowni farmaceutycznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 900 milionów złotych sankcji za zmowę cenową. Śledczy ustalili, że firmy przez lata wymieniały się poufnymi informacjami biznesowymi. Chodziło o ceny leków i warunki sprzedaży.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: To jest raport sportowy, zapraszam. Najbliższe 4 mecze Ligi Narodów mogą zdecydować o przyszłości selekcjonera Jana Urbana w kadrze. A w Hiszpanii rekordowo długi kontrakt z federacją podpisał Luis de la Fuente. Trener Mistrzów Świata przedłużył swój kontrakt do 2032 roku. Pierwszy mecz po mundialu Hiszpanie rozegrają już w sobotę. W ramach Ligi Narodów zmierzą się z Anglią. Na 1/8 finału swój udział w Mistrzostwach Europy w boksie zakończyła Aneta Rygielska z Torunia. Pięściarka przegrała 1-4 z Gizem Ozer z Turcji.
7: Wydaje mi się, że walka była bliska. Werdykt co prawda 4-1, ale ja czułam, że te rundy są bardzo bliskie. Szkoda, no bardzo szkoda, naprawdę, tym bardziej, że trafiłam w pierwszej walce na jedną z najlepszych dziewczyn tak naprawdę tutaj.
0: Mówiła po swojej walce Aneta Rygielska. Z mistrzostw odpadła też srebrna medalistka olimpijska Julia Szeremeta, która przegrała ze Stanimirą Petrową z Bułgarii.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt. Producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: Trochę przejaśnień, ale niestety również chmury i opady deszczu. Takie prognozy mamy na dziś dla całego Torunia. Na razie do 12 stopni w tych pierwszych godzinach dnia, później maksymalnie możemy spodziewać się 16-17 stopni na termometrach. Po południu prawdopodobnie znowu lekko się przejaśni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
10: Jak co dzień o poranku dbamy o to, abyście dobrze rozpoczynali swój dzień. Także wtorek w Toruniu będzie dobry, ponieważ już za chwilę kolejna wspaniała diva na naszej antenie. Może zgadniesz po jednej nutce? Nie?
11: Nie.
10: Ale nawet nie spróbujesz? No, nawet leciutko? No dobrze, powiem, to będzie Whitney Houston.
11: Chciałem powiedzieć, że to będzie Whitney Houston. Wiedziałem, mogłem próbować.
10: Tak, dlatego będziemy się razem bawić i śpiewać i tańczyć, no bo piosenka również o tańcu mówi.
11: Świetnie się tego słucha w samochodzie, ale nie dziś, bo dziś jest dzień bez samochodu. Piotr Kolszowski
10: i Oliwia Ciszewska. Gramy. Ooh, yeah.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka na tej fali w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Przypominamy, witamy się z wami raz jeszcze we wtorek 22 września, na tych ostatnich metrach, w ostatnich godzinach tegorocznego
1: lata. Tak, tak, a na Kasprowym już spadł śnieg. Ale my przygotowujemy się do tego, co najpiękniejsze, czyli piękna, złota polska jesień, bo taka będzie, prawda?
0: Oczywiście, że będzie. I już trzeba będzie się pochylać, patrzeć pod nogi, żeby na przykład nazbierać kasztanów, co jest taką niepisaną tradycją o tej porze roku.
1: Oczywiście, jeżeli jeszcze te kasztany są, bo już ostatnio jak spacerowałam, to coś tak nie widziałam tych kasztanów.
0: No bo wyzbierali. Rodzice pierwszoklasistów zawsze są najszybsi.
1: Ja tu już chyba zacznę sklejać łańcuch na choinkę, no bo z moim zapałem bywa różnie, może do świąt zdążę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Graj. Do tej dobrej wtorkowej playlisty za chwilę wrócimy, ale najpierw jeszcze taki komunikat, który wpadł, pojawił się w internecie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Mianowicie o akcji Trzeźw w autostrada, która przeprowadzona została wczoraj. Policjanci kontrolowali kierujących na autostradzie pod Toruniem. Skontrolowano 1543 kierujących. Wow. Niestety 9 osób zdecydowało się prowadzić auto po alkoholu.
1: No, zastanawiam się, jaka kara powinna być dla tych, co wsiadają za kółko po alkoholu. To raz. Ale do tego jeszcze wjeżdżają na autostradę i pędzą. Na przykład te 140 na godzinę. No to powinno być coś, co będzie rzeczywiście dotkliwe.
0: Ta kara, mówisz. No to może powinni na przykład, nie wiem, zimą przecierać ze śniegu tablice rejestracyjne, których kamery na bramkach nie mogą odczytać i wie, co się później dzieje. Później blokują się te automatyczne przejazdy.
1: Wyszukane, no nie powiem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Myślisz sushi? Mówisz Dom Sushi. W Toruniu byliśmy pierwszą restauracją sushi. Dziś obchodzimy 20. urodziny. Świętuj z nami od 21 do 27 września przy Franciszkańskiej 8. domsushi.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, tak brzmi to na antenie Radia Gra, a my tak sobie myślami gdzieś tam już powoli chcemy witać tę jesień, ale z drugiej strony człowiek wspomina lato, te piękne wojaże, które odbywał bliżej albo dalej, nieważne. I teraz mamy dla was pewną propozycję, gdybyście chcieli trochę te wakacje przedłużyć, bo oto, no, propozycja dla tych, którzy mają głębokie kieszenie, jeszcze głębsze portfele, bo oto wyruszył statek, który zabrał turystów w rejs dookoła świata. Mówimy, że możecie dołączyć, bo on jeszcze chyba jest na Morzu Śródziemnym, ale za chwilę wypłynie dalej. 371 dni będzie trwał ten rejs. Zawita statek do 220 portów na całym świecie. Żeby kupić tam bilet, trzeba było być w posiadaniu około 270 tysięcy złotych. To taka najmniejsza kajutka. Bez okna.
1: Prawie
0: podobno.
1: 300 tysięcy złotych, tak? Dobrze usłyszałam?
0: Dokładnie tak.
1: Nie no, ale ja to się obawiam jednego, że po takim czasie to by wszyscy o mnie zapomnieli. Jakbym ja zniknęła z pracy, z anteny. No ludzie, no nie no, takie wakacje to nie do życia.
0: Spokojnie, internet tam mają podobno dobry. Wrzucałabyś storki, roleczki. Nie zapomnielibyśmy o tobie.

0: Sting, Armin van Buuren, no, Oliwia jeszcze sobie mruczy pod nosem, jeszcze sobie śpiewa. To jest do tańczenia, nie do śpiewania bardziej, tak sobie myślę.
1: No dobrze, ale za chwilę będzie coś po polsku, więc będzie można pośpiewać, bo tutaj już wszystkie słowa znam.
0: Okay.
1: Elektryczne gitary pojawią się na naszej antenie. I już przed dziewiątą.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
3: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu dealera Plichta British Auto w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 258.
13: Rolniku, Cezaro 574SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: Trochę przejaśnień, ale niestety również chmury i opady deszczu. Takie prognozy mamy na dziś dla całego Torunia. Na razie do 12 stopni w tych pierwszych godzinach dnia, później maksymalnie możemy spodziewać się 16-17 stopni na termometrach. Po południu prawdopodobnie znowu lekko się przejaśni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
19: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 9 na zegarze o pełnej zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie. Trochę szczegółów pogodowych na dziś, a my niejako wracając jak bumerang do tego tematu, przypominamy o jednym. No bo moi drodzy, dziś jest dzień bez samochodu.
1: No niby jest. Niby komunikacja miejska też jest za darmo.
0: Tak, tak. Ale żeby ktoś o tym w takim autobusie na przykład albo tramwaju toruńskim przypomniał, jak się już wejdzie do środka, a gdzie tam?
1: No właśnie. A rano wiadomo, człowiek zaspany i co robi zaraz po wejściu do autobusu?
0: No co robi? No mówi dzień dobry, tak? Wszystkim?
1: Nie, no nie, Olo, no idzie do kasownika. I ten dzisiaj w autobusie, którym jechałam, też działał. Słowem, można dziś wygrać, ale można też przegrać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Zmieniłem się z nią na dziewiątą, czyli z Martą Manerowską.
1: O, proszę. No
0: za chwilę Marta się pojawi, ale spokojnie z wiadomościami.
1: No dobrze, no mam nadzieję.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Co ma wspólnego pszczoła, shop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl.
19: Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
15: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
8: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Po reklamie.
1: Już 9:00, pora na kolejną dawkę informacji. Raport Radia Gra przed nami.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Trwają przygotowania do dużej drogowej inwestycji w Toruniu. Chodzi oczywiście o most zachodni. Przeprawa ma rozpoczynać się na wysokości szosy okrężnej w pobliżu Placu Skalskiego, a na lewobrzeżu droga dojazdowa znajdzie się na wysokości Małej Nieszawki i doprowadzi aż do Glinek. Jeżeli chodzi o konstrukcję mostu, mieszkańcy i eksperci będą wybierać pomiędzy dwiema opcjami w trakcie konsultacji społecznych, a te ruszają już dzisiaj o 17:30 w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego

0: przy placu Świętej Katarzyny.
1: Przedstawiamy planowaną trasę, pokażemy możliwe warianty przebiegu mieszkańcom, wyjaśnimy wpływ na mieszkańców i środowisko i poznamy opinię i uwagi mieszkańców, z którymi się bardzo zawsze liczymy i też w miarę możliwości wprowadzamy korekty. Spotkania konsultacyjne, 3 spotkania planujemy 22 września w Auli Centrum Kształcenia Ustawicznego, 23 w Małej Nieszawce w Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II oraz 29 września w Centrum Targowe Park. Wszystkie rozpoczną się o godzinie 17.30.
0: Mówił Ireneusz Makowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Cały harmonogram spotkań znajdziecie na Gra FM. Teraz kultura. Toruńska Orkiestra Symfoniczna startuje z 48. sezonem artystycznym. Główny punkt programu to 4 koncerty z cyklu Głosy nieoczywiste. Pierwszy już w piątek, 25 września.
2: Począwszy od pani Joanny Woś, z którą będziemy mieli okazję współpracować przy okazji inauguracji tego projektu. Wybitna, jedna z najwybitniejszych polskich sopranistek. Wybitny głos, realizuje najtrudniejsze partie wirtuozowskie, operowe. Natomiast tutaj, przy okazji tego projektu, wzięliśmy na warsztat głos ludzki Francisa Polenka. I to jest rzecz, która jest bardzo nietuzinkowa, bo to jest właściwie 40-minutowy monodram. Bardzo aktorski, bardzo subtelny. Pełen emocji, pełen wrażliwości, który opowiada właśnie historię 40-minutowej rozmowy przez telefon orkiestra symfoniczna i wybitna sopranistka. Polecam, bo takich rzeczy się dużo nie dzieje w ogóle w skali Polski.
0: Mówił Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Teraz spojrzymy w liczby i prognozy. Tempo wzrostu polskiej gospodarki może wyhamować i to jeszcze przed końcem roku.
4: Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy w porównaniu z lipcem.
0: Informował Mateusz Bożek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: Po raz kolejny zerkamy sobie w nasze prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj trzeba mieć ze sobą parasol, tak najlepiej na zaś, ponieważ prognozy mówią jedno, może popadać. Termometry także nie wskazują najwyższych wartości. Do 16 stopni dzisiaj maksymalnie, trochę przejaśnień zarówno o poranku, jak i późnym popołudniem. W ciągu dnia musimy spodziewać się chmur i opadów deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: To już wszystko od nas na dziś. W zasadzie żegnalski tak zwany pozostaje już ostatni punkt naszego programu. W zasadzie to tak w gościnie trochę już jesteśmy u Mariusza Pocuło, prawda?
6: No tak, tak, tak. Mam nadzieję, że nas ugości czymś słodkim, a może też słonym, a może kawką, herbatką. Na razie jakoś tak...
7: Staram się czytać z ruchu warg, wypowiada zupełnie inne słowa. Dobrze, Mariusz, już się zbieramy.
6: Już idziemy.
7: Piotr Olszowski.
6: I Oliwia Ciszewska. No to papa, do jutra.

0: Bo czyż potrzebni goście? Owszem, jak dziura w moście. Jest podobno takie przysłowie, albo je przed chwilą wymyśliłem. Dzień dobry, Mariusz Pucyło. Pozdrawiam serdecznie i naszą poranną ekipę i wszystkich słuchaczy. I jeszcze raz przypominam, chociaż już w poranku o tym było, dzisiaj dzień bez samochodu. A to znaczy, że dzisiaj komunikacją miejską w Toruniu jeździmy za darmo i nie kasujemy biletów. Chociaż wiem, że dla niektórych to już za późno, ale może przynajmniej w drodze powrotnej będziecie pamiętać. No i tym razem bez żadnych warunków. Kiedyś to było tak, że trzeba było mieć ze sobą prawo jazdy albo kartę miejską, a teraz już nie. Teraz po prostu wsiadamy do komunikacji i jedziemy. My też jedziemy do 13. Zapraszam na naszą przedpołudniówkę. Mariusz Pucyło, kłaniam się. Za chwilę Tina Turner.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
7: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
6: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
7: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
6: O, to mi się podoba.
7: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
6: No to jedziemy.
7: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tu Bądź Inverit.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: Czytamy, bo kochamy.
16: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
15: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
16: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
18: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowi.
20: Po reklamie.
22: Słuchasz Radia Gra.

0: Rockset w radiu gra. Jesień zaczyna się jutro. Jesień jest bardzo fotogeniczna, a tu już dzisiaj fotograficzny spacer po Starym Mieście, czyli fotografowie, miłośnicy fotografii mają dzisiaj okazję popatrzeć na Toruń z nieco innej perspektywy. Fotograficzny spacer po Starym Mieście połączony z krótkimi warsztatami dotyczącymi fotografowania architektury i krajobrazu. No wiadomo, wszyscy robimy bardzo dobre zdjęcia, ale po takich warsztatach można robić jeszcze lepsze. Start już dzisiaj o godzinie 12. Instruktorem i przewodnikiem będzie Maciej Zieliński. A spotkanie rozpocznie się w kamienicy inicjatyw przy Kopernika 22. To już dzisiaj, o 12, ale to jeszcze ponad 2 godziny, więc chętni na pewno zdążą. Czy pogoda dopisze? O tym za chwilę, potem Blondie, będzie też Doda.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
11: A co ten projekt oferuje?
10: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
11: Gdzie dowiem się więcej?
10: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
12: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
13: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
12: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
13: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
12: Nie bujasz?
13: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
14: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
15: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
16: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i 0 zakupów?
17: Jak to 0?
18: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
19: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
20: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
21: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na chkometa.pl.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
22: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
23: Po reklamie.
24: Po raz kolejny zerkamy sobie w nasze prognozy pogody dla Torunia. Dzisiaj trzeba mieć ze sobą parasol, tak najlepiej na zaś, ponieważ prognozy mówią jedno, może popadać. Termometry także nie wskazują najwyższych wartości. Do 16 stopni dzisiaj maksymalnie, trochę przejaśnień zarówno o poranku, jak i późnym popołudniem. W ciągu dnia musimy spodziewać się chmur i opadów deszczu.
1: To jest Radio Gra.

0: mam już z kim.
1: Doda w Radiu Gra we wtorek 22 września, wśród nietypowych świąt Światowy Dzień Bez Samochodu, to już wiemy, ale dzisiaj również Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. A jak już poćwiczymy, no to potem uderzamy do szefa i szefowej. Dzisiaj takie święto, Dzień Ćwiczenia przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy. No i żeby tylko na ćwiczeniu się nie skończyło, no trochę odwagi. My gramy dalej teraz, ABBA.

0: na rozgrzewkę. Duet One w Radiu Gra. Rozgrzewka się przyda, bo w tym tygodniu w Toruniu temperatury poniżej 20 stopni. No dzisiaj 17, jutro podobnie, a w czwartek to tylko 15, piątek 16, potem sobota 18, niedziela 19, ale ten następny tydzień, ten przełomowy z września na październik, może być całkiem ładny, dużo słońca i nawet do 22 stopni. Trzymamy kciuki, żeby te prognozy się sprawdziły. Najnowsze zapowiedzi na dzisiaj, już za chwilę po raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj

0: energii od energii obrotu.
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
11: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
12: Tu Radio Gra, we wtorek 22 września, mamy 10:00, przed nami raport i prognoza pogody, a potem zaśpiewa Dawid Podsiadło.
13: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. W zeszłym tygodniu w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje, że w najbliższym czasie może dojść do połączenia specjalistycznego szpitala miejskiego, miejskiej przychodni specjalistycznej i zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Nowa koncepcja na organizację służby zdrowia w naszym mieście wywołała niepokój wśród pracowników miejskiej przychodni, z którymi rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
14: Personel medyczny i administracyjny obawia się o swoje miejsca pracy. Obawy dotyczą również pacjentów, którzy mogliby ucierpieć w wyniku połączenia istniejących w przychodni poradni medycznych z poradniami szpitalnymi. Według moich rozmówców mogłoby to wydłużyć czas oczekiwania na badania. Nie da się ukryć, że personel miejskiej przychodni specjalistycznej czuje się pokrzywdzony. Jak mówią pracownicy, i tu cytuję, nasza przychodnia nie ma żadnych zadłużeń. Dlaczego miasto karze nas w ten sposób?
13: Artur, czy władze miasta spotkały się z pracownikami toruńskiej przychodni?
14: Niestety nie. Pracownicy dowiedzieli się o pomyśle połączenia miejskich placówek medycznych z przekazów medialnych. Dopiero po wystosowaniu oficjalnego pisma do władz miasta otrzymali odpowiedź, że spotkanie odbędzie się na przełomie września i października. Zdaniem zaniepokojonego personelu takie spotkanie powinno jednak odbyć się przed oficjalnymi doniesieniami o planowanej konsolidacji.
13: Ten temat poruszamy także na gra.fm. Od tego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach w Polsce obowiązują nowe zasady żywienia. To efekt rozporządzenia ministra zdrowia. Nowe przepisy promują dietę planetarną, czyli większy udział produktów roślinnych i lokalnych. To wywołało liczne dyskusje.
15: Medialnie na pewno pojawia się dużo negatywnych opinii na temat tej diety. Natomiast my tak podpatrujemy trochę, jak wygląda to od kuchni. Widzę taką tendencję, że tam, gdzie mamy własne zaplecze kuchenne, gdzie panie gotują, kucharki w szkołach, dzieciaki wypowiadają się, że tak naprawdę nie widzą tej różnicy, tak? Że jedzenie, które wychodzi z

0: kuchnie smaczne. To wzbogacenie o warzywa nie powinno nas, rodziców, absolutnie martwić. Natomiast no, trochę gorzej widzę to w przypadku obiadów, które są obiadami cateringowymi. Tutaj mamy większą zwrotkę ze strony i rodziców, i uczniów, że no niestety to nie są posiłki, które dzieci chcą spożywać. Dużo wraca z powrotem na kuchnię i myślę, że tutaj musimy jeszcze nad tym popracować.
1: Mówiła w studiu Radia Gra Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Przed studentami ostatnia prosta, za kilka dni start roku akademickiego. Co trzeba załatwić, zanim zacznie się nauka?
3: Nie mam jakichś przygotowań szczególnie, jakiś laptop by się przydał chyba i to wszystko, no.
4: Ja już jestem w pełni przygotowany, studiuję drugi rok, więc wszystko wcześniej mam zakupione.
5: Co student ze sobą zabiera?
6: Na pewno przynoszę mój komputer, no bo będę studiować informatykę, więc to chyba potrzebne, ale jakieś ubrania, rzeczy kuchenne, w sumie chyba tyle, tak żeby przeżyć.
1: Ze studentami rozmawiała Agnieszka Wederka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
8: Sprawdzamy na bieżąco prognozy pogody dla Torunia i całego regionu. Dziś niezbyt ciepło w Toruniu, maksymalnie do 16-17 stopni, tyle pokażą termometry. Do tego chmury i to całkiem spora ich ilość i możliwe przelotne opady deszczu. To prawdopodobieństwo praktycznie przez cały dzień. Jutro według prognoz powinno być w Toruniu trochę więcej słońca.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bydgoskiej 52.
9: Pogoda w Toruniu jaka jest, taka jest, ale lato się jeszcze nie wymeldowało. Dzisiaj jego ostatni dzień, więc pożegnajmy je godnie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
9: Z uśmiechem i podziękowaniem za te fajne dni lata i wakacji, które już za nami. Radio Gra, hity pełne energii. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie ponownie po 10:00. Teraz Dawid Podsiadło, wszyscy już rozpoznają. Potem między innymi Modern Talking.

0: Natłukli kiedyś tych przebojów Modern Talking w Radiu Gra. A teraz mała zagadka. Ciekawe, czy znacie odpowiedź. Jakie jest najdroższe warzywo świata? Trudno odpowiedzieć, bo mało kto uważałby to za warzywo, już raczej szybciej za jakiś odpad. A Niemcy, Francuzi i Belgowie płacą nawet 1000 euro za kilogram pędów chmielu. 1000 euro za pędy chmielu. Nawet nie za szyszki, tylko za pędy. No, u nas jesteśmy bardziej wymagający. U nas, jeżeli chodzi o chmiel, to czeka się na efekt końcowy, a nie tam zadowala jakimiś badylami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Za chwilę Ray. Where is my husband?
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
5: Profilaktyka! Podaj dalej!
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Czytamy, bo kochamy.
14: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
13: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
14: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Stomponuj własną bransoletkę Nomination Jubilar Karkosik. Pełną symboli i dopasowaną do Twojego stylu. Wybieraj spośród setek wyjątkowych linków Nomination i twórz biżuterię tak unikalną jak Ty. Największy wybór i nowa kolekcja tylko w Jubilar Karkosik. Toruń Chełmińska 2 i Galeria Kopernikus. Zapraszamy.
18: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego. Bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
21: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
22: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Gdyby wnuk zapytał Roda Stewarta: dziadku, opowiedz mi o swoich dziewczynach, to ten mógłby opowiadać całymi dniami. Baby Jane i Rod Stewart w Radiu Gra. Ale my nie o dziewczynach, my teraz o kotkach. Wszyscy kochamy kotki, więc myślę, że chętnych do pomocy nie zabraknie. Toruńskie schronisko apeluje o pomoc. Potrzebne są gazety. Nie, koty ich nie czytają. Gazety wykorzystywane są do wyściełania kuwet dla około 300 kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu. Więc jeżeli macie taką niepotrzebną makulaturę, to już wiecie, co z nią zrobić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Sylwia Grzeszczak znana jest jako psiara, ale kota też ma. Yeah.

No ależ to pogodnie brzmi. Gym Class Heroes i Adam Levine z grupy Maroon 5 w Radiu Gra. A ja tutaj czytam, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 1 stycznia, od nowego roku, na mapie Polski pojawi się aż 12 nowych miast. No i szukam, patrzę, przeglądam, czy jest nasze województwo. Tak, jest województwo kujawsko-pomorskie. W nowym roku pojawi się nowe miasto. Prawa miejskie otrzyma Choceń w powiecie włocławskim. No, także globus województwa kujawsko-pomorskiego w nowym roku będzie już nieaktualny.

0: warto podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Co ma wspólnego pszczoła, szop pracz, klimat i Mars? Sprawdź podczas tegorocznej toruńskiej nocy naukowców. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza 25 września od 16 do 22 na warsztaty i spotkania z popularyzatorami nauki, między innymi Adamem Mirkiem i Adamem Zberytem. Wstęp bezpłatny. Więcej na mlynwiedzy.org.pl. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
20: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
21: Po reklamie.
22: Sprawdzamy na bieżąco prognozy pogody dla Torunia i całego regionu. Dziś niezbyt ciepło w Toruniu, maksymalnie do 16-17 stopni, tyle pokażą termometry. Do tego chmury i to całkiem spora ich ilość i możliwe przelotne opady deszczu. To prawdopodobieństwo praktycznie przez cały dzień. Jutro według prognoz powinno być w Toruniu trochę więcej słońca.
23: Słuchasz Radia Gra.

Gramy wakacyjnie, bo dzisiaj ostatni dzień lata. Przypominam, jutro witamy jesień astronomiczną i kalendarzową, bo ta meteorologiczna to jest już z nami od początku września. No to jeszcze jeden kawałek pełen słońca. Eternal, I wanna be the only one.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
3: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
2: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
3: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
2: Nie bujasz?
3: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
4: Hyundai Toruń, szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.

0: fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Łazienka, podłoga, teraz drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
2: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
1: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
2: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
1: O, to mi się podoba.
2: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
1: No to jedziemy.
2: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę.

0: www.pocztowy.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Na grzyby, na piknik na Barbarce. W niedzielę 27 września od 14 do 17 zapraszamy do Osady Leśnej na piknik. W programie grzybowe ciekawostki, warsztaty, rodzinne gry i zabawy, kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych, a także teatr dla dzieci i muzyka na żywo. Wstęp wolny. Zabierzcie bliskich. Do zobaczenia. Wydarzenie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
5: Po reklamie.
6: Wszystkie najważniejsze wiadomości i z Torunia, i z Polski, i ze świata teraz w raporcie o 11. Będzie też nowa pogoda.
7: Zaczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, zapraszam. Szykują się zmiany na Długiej w Toruniu. Wkrótce ruszą konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu w tej okolicy. Mieszkańcy chełmińskiego przedmieścia będą mogli wyrazić swoje opinie na temat planowanego połączenia Długiej ze Świętego Józefa oraz kwestii bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej nr 5. Uściślając, konsultacje obejmą odcinek Długiej od Churynowicz do Świętego Józefa.
8: Konsultacje są zaplanowane na 21 października, a problem jest taki, że 10 kadencja Rady Okręgu się kończy. Z tego co wiemy, w najbliższym czasie wybory do Rad Okręgów nie są zaplanowane, co oznacza, że na konsultacjach oczywiście my przyjdziemy jako, określmy to, że mieszkańcy, natomiast nie jako Rada Okręgu Chełmińskie. Uważamy, że na tych konsultacjach powinna się pojawić Rada, gdyż jest bardzo istotnym interesariuszem, który dba o dobro mieszkańców z Okręgu Chełmińskie. Wysłaliśmy pismo do prezydenta i do biura dialogu z prośbą, żeby te konsultacje przyspieszyć.
7: Mówiła Justyna Kardasz z Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście. Uwagi i propozycje będzie można zgłaszać w dwóch formach. 19 października w sieci pojawi się internetowa ankieta konsultacyjna. Zaplanowano także otwarte spotkanie, które odbędzie się 21 października w Szkole Podstawowej nr 5 przy Żwirki i Wigury. Tam zaprezentowane zostaną możliwe warianty zmian i ich wpływ na ruch w okolicy. Zmieniamy temat. Mandaty, blokady i wezwania na komendę. Policja i Straż Miejska przez cały ostatni weekend kontrolowały parkowanie na toruńskiej Starówce. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Miejsca, którym przyglądały się służby, to m.in. te objęte zakazem parkowania, przejścia dla pieszych, czy ulice objęte zakazem wjazdu. W trakcie akcji funkcjonariusze przeprowadzili 96 interwencji. Efekt? 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do sądu, 21 wezwań na komendę oraz 14 pouczeń. Kontrole objęły kilkanaście ulic, w tym Kopernika, Łazienną, Mostową i pod Krzywą Wieżą. Miasto zapowiada kolejne takie akcje, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
7: Więcej informacji na Gra.fm. Słuchacie raportu? Już 150 km granicy z obwodem królewieckim zostało umocnione zaporą inżynieryjną. Stanęły tam betonowe bloki i powstał rów przeciwczołgowy. Do końca roku umocnione ma zostać kolejnych 50 km. Stawianie zapór to jednak nie wszystko.

0: ciężko.
1: Zgadza się. Równocześnie z zaporą powstaje zabezpieczenie logistyczne, czyli 18 miejsc składowania betonowych jeży. Zlokalizowane są w pobliżu granicy, by w momencie realnego zagrożenia przetransportować je na prywatne działki, na których teraz w czasie pokoju nie mogą stanąć. Trwa też budowanie zapory elektronicznej. Chodzi o wzmocnienie sieci telefonii komórkowej na terenach przygranicznych. Powstają tam także słupy z czujnikami do wykrywania ruchu na lądzie i w powietrzu.
2: Ostatnim etapem będą instalacje obrony powietrznej, dodaje Krzysztof Zasada.
3: ...16-17 stopni i raczej nie więcej. Tyle mają dziś maksymalnie pokazać termometry w Toruniu i w całym regionie. Do tego sporo chmur. Za tych chmur może nieśmiało przebijać się słońce, ale prawdopodobieństwo na to i szanse nie są zbyt duże. Za to przelotne opady deszczu mogą się w ten wtorek u nas pojawiać i do nas wracać praktycznie przez cały dzień. Jutro nieco więcej słońca, mniej chmur i powinno być w środę również trochę cieplej.
4: Radio Gra, u nas trwa odliczanie do zmiany pory roku. Dzisiaj ostatni dzień lata, jutro pierwszy dzień jesieni. Lato pakuje już walizki, ale kluczy jeszcze nie oddało. Może jeszcze je dzisiaj zobaczymy. My bez względu na porę roku gramy hity pełne energii. Na początek Shakira, a potem Wiki Gabor i Kaja.
5: Radio

0: Ciekawe, czy taneczne kroki zalicza się do tych tysięcy, które trzeba zrobić codziennie. Tylko ile tych tysięcy? Głośno było o tych 10 tysiącach, ale to się ciągle zmienia. Ta norma 10 tysięcy kroków dziennie, która miała uchodzić za absolutny fundament zdrowego stylu życia, no, dawno staje się nieaktualna. Najnowsze dane mówią, że wystarczy 4 tysiące kroków dziennie. No i tak to się co parę miesięcy obniża, a ja spokojnie sobie siedzę i czekam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale zagramy. Za chwilę Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Czytamy, bo kochamy.
11: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
10: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
11: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
12: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowie. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

Piosenka o słoneczku w ostatni dzień lata jest jak najbardziej na miejscu. El Mismo Sol i Alvaro Soler w radiu gra. A w weekend, to będzie już pierwszy weekend jesieni, szykuje się Noc Naukowców, na którą zaprasza Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Będzie okazja dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, będzie okazja zajrzeć pod mikroskop, poznać świat pszczół i innych zapylaczy, będzie okazja dowiedzieć się, czym są gatunki inwazyjne, dlaczego zagrażają. Będzie też ekspozycja, która umożliwia rozpoznanie dzikich zwierząt na podstawie ich kości. No i będą też bardzo ciekawe wykłady o kolonizacji Marsa na przykład. Noc Naukowców w Młynie Wiedzy już 25 września. Trzeba się wystarać o darmowe wejściówki, które można dostać w kasach Młyna Wiedzy, ale na wykłady wchodzimy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej informacji, to zajrzyjcie na naszą stronę gra.fm. Tam między innymi o tym piszemy.

jest noc i nie ma dnia. Powolutku zbliża się ta pora roku. Kombi za nami, a co przed nami? Kolejne hity pełne energii. Ten najbliższy to Britney Spears, Born to Make You Happy. Będzie też The Weeknd, ale najpierw sprawdzimy pogodę.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
5: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
4: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
5: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
4: O, to mi się podoba.
5: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
4: No to jedziemy.
5: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
6: Trwa kolejna edycja plebiscytu Cuda Polski 2026, organizowanego przez National Geographic Traveler. Do 13 października zagłosuj na perły turystyczne Kujawsko-Pomorskiego, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku, dom legend toruńskich w Toruniu oraz Mysia Wieża i jezioro Gopło w Kruszwicy. Zwycięzców poznamy 14 października. Więcej na www.kujawsko-pomorskie.pl.
7: Zapraszam, Piotr Całbecki, marszałek województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
11: 16-17 stopni i raczej nie więcej. Tyle mają dziś maksymalnie pokazać termometry w Toruniu i w całym regionie. Do tego sporo chmur. Zza tych chmur może nieśmiało przebijać się słońce, ale prawdopodobieństwo na to i szanse nie są zbyt duże. Za to przelotne opady deszczu mogą się w ten wtorek u nas pojawiać i do nas wracać praktycznie przez cały dzień. Jutro nieco więcej słońca, mniej chmur i powinno być w środę również trochę cieplej.
12: To jest Radio Gra.

Jamilia w Radiu Gra i taka przypominajka, że dzisiaj mamy dzień bez samochodu, a to znaczy, że w Toruniu jeździmy komunikacją miejską za darmo. Nie trzeba kasować biletów i nie trzeba niczym się legitymować. Nie trzeba mieć przy sobie prawa jazdy, nie trzeba mieć karty mieszkańca i spełniać żadnych innych warunków. Po prostu wsiadamy i jedziemy. Dzisiaj każdy pasażer

0: Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
1: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
2: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Punkt 12 we wtorek 22 września. Tu Radio Gra. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
14: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Ponad 120 najmłodszych Torunian znalazło opiekę w nowym żłobku miejskim na Jarze. Przypomnijmy, chodzi o placówkę numer 5 przy Heweliusza. To największa w ostatnich latach inwestycja miasta w opiekę nad dziećmi do lat 3.
15: Jesteśmy teraz w okresie adaptacji. Dzieci są przygotowywane do już takiego całodniowego pobytu w żłobku. Żłobek jest przyjemny, mamy przestronne sale, które podzieliliśmy też taką takimi funkcjonalnymi ścianami. Zapewniliśmy miejsce sypialniane, zacienione, gdzie dzieci mogą udać się na drzemkę, bo wiemy, że takie maluchy bardzo lubią sobie uciąć drzemkę po śniadanku. Natomiast staraliśmy się tak, żeby ten żłobek był ergonomiczny i przystosowany do potrzeb najmłodszych.
14: Docelowo ta placówka może przyjąć 150 maluchów. Zmieniamy temat. W Toruniu świętowano Dzień Przedszkolaka. Najmłodsi toruniani z miejskich przedszkoli przeszli ulicami Starówki, a następnie wzięli udział w animacjach i zabawach integracyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury.
16: Czasami nuda.
17: Czasami jest nuda?
16: No.
17: A co by się musiało dziać, żeby nie było nudy?
16: Jeść jakieś hamburgery i się bawić.
18: Ja wiem.
17: Tak?
18: Jeść słodkości.
17: Słodkości jeść, ale to chyba niezbyt zdrowe, co?
18: Ale dobre.
19: Bawić się.
17: A w co się bawić?
19: Rysować.
17: A co byś chciał najbardziej rysować, albo co rysujesz najczęściej?
19: Najczęściej rakiety.
17: Okej, okay. I jak to jest być przedszkolakiem? Fajnie jest być przedszkolakiem, czy nie?
19: Fajnie.
17: Czyli co, wolicie być w przedszkolu niż w domu?
19: W domu. W przedszkolu, bo nie chcę robić zakupów.
14: Mówiły nam toruńskie przedszkolaki. Słuchacie raportu? Teraz Bruksela. Unijne kraje nie dogadały się w sprawie przedłużenia sankcji wobec Rosji. Dzisiaj rozmowy mają być kontynuowane. Jeśli nie zapadnie jednomyślna decyzja, restrykcje wobec blisko 3000 osób i podmiotów wygasną o północy.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
13: Sporo chmur, nieco mniej słońca, a w związku z tym możliwe przelotne opady deszczu, to prawdopodobieństwo praktycznie przez cały dzień dla Torunia i całego regionu. Na termometrze dziś też bez rekordów, do 16, może 17 stopni, takie maksymalne wskazanie na dziś przewiduje.

0: synoptycy. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
2: 22 dzień września. Na imieninowe życzenia czekają dzisiaj Tomasz, Joachim i Maurycy. Już czekać nie muszą. Wszystkiego najlepszego.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: I przypominamy, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata. I to jest odpowiedni kawałek na ten dzień, odpowiedni kawałek na ten moment, bo właśnie taki tytuł nosi. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne energii. Witajcie ponownie.

0: Aha, nie, to nie zespół Aha, to zespół ABBA i WLW w Radiu Gra. Kto ma dzisiaj urodziny? Pozdrawiamy serdecznie. Tego dnia urodził się między innymi wokalista rockowy David Coverdale. Swego czasu wokalista Whitesnake, to on śpiewał między innymi Is This Love i tak dalej. Nick Cave, legenda z Australii, kończy lat 69. Andrea Bocelli jest o rok młodszy, a 39 lat kończy blogerka, influencerka Mafashion. Urodzona dziś osoba zdecydowanie jest materialistą. Do tego jest człowiekiem bardzo opanowanym, spokojnym i starannym, jeżeli chodzi o zalety. Jest czynny, aktywny i bardzo nie lubi bezczynności. Jakieś minusy charakteru? Samowola. O tym wielkimi literami piszą w horoskopie. No to za chwilę piosenka w prezencie. Shoes i Call My Name.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wróżka prawdę Ci powie.
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże Ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
2: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
20: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
21: Zdrowit.
22: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Maxwell Ingrosso w Radiu Gra. Jutro zaczyna się jesień, a ja już o wydarzeniu takim zimowym, świątecznym. 6 grudnia odbędzie się 24. Festiwal Biegów Świętych Mikołajów w Toruniu. No niby daleko, ale zapisy chętnych biegaczy, elektroniczne zapisy już ruszyły. Jeżeli ktoś z was chce zostać biegającym Mikołajem, czy też biegającą Mikołajką, to już może do tej ekipy dołączyć. Są różne długości biegu: 5 km, 10, 15, 21, czyli półmaraton. Jest także coś dla tych, którzy zamiast biegania wolą chodzić, wolą Nordic Walking, też 5-kilometrowa trasa. Start z rynku staromiejskiego, koniec biegu na stadionie miejskim. Zapisy już ruszyły. Odpowiedni link znajdziecie na stronie gra.fm. Tak jest, i ty też możesz zostać biegającym Mikołajem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A zobaczycie, że ten 6 grudnia przyjdzie szybciej, niż nam się wydaje.

0: Hity pełne energii na ostatni dzień lata. Troszeczkę żal, troszeczkę smutno, ale myślę, że ten dzień rozjaśni nam dzisiejszy mecz siatkarzy. Mistrzostwa Europy trwają. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Niemcy. Trochę jak bitwa pod Grunwaldem. Jaką pogodą żegna nas to lato, to sprawdzimy za chwilę w najnowszej prognozie. Potem zaśpiewa Whitney Houston.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
11: Profilaktyka! Podaj dalej!
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: Po reklamie.
21: Sporo chmur, nieco mniej słońca, a w związku z tym możliwe przelotne opady deszczu, to prawdopodobieństwo praktycznie przez cały dzień dla Torunia i całego regionu. Na termometrze dziś też bez rekordów, do 16, może 17 stopni. Takie maksymalne wskazania na dziś przewidują synoptycy. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać.
1: To jest Radio Gra.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Kilkanaście lat musieli czekać, żeby ta piosenka stała się przebojem. Beauty and Beat w Radiu Gra. A ja mam jeszcze propozycję na dzisiejszy wieczór. Coś dla filmożerców. Dzisiaj Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. O 18:00 proponuję wspólne oglądanie filmu Wesele z prelekcją. To w ramach cyklu Andrzej Wajda. Dziedzictwo mistrza. Dzisiaj Wesele, 18:00. Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu. Film taki raczej w jesiennym klimacie, więc pasuje. My słyszymy się właśnie jesienią, czyli jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
6: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING+.

0: Elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki road show. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki road show od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Po reklamie.
2: Mamy rękę na pulsie, lubimy wiedzieć, czym żyje miasto, region, kraj, świat. Czas na kolejny raport. Jest 15 w Radiu Gra.
3: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Mandaty, blokady i wezwania na komendę. Policja i Straż Miejska przez cały ostatni weekend kontrolowały parkowanie na toruńskiej Starówce. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
4: Miejsca, którym przyglądały się służby, to m.in. te objęte zakazem parkowania, przejścia dla pieszych czy ulice objęte zakazem wjazdu. W trakcie akcji funkcjonariusze przeprowadzili 96 interwencji. Efekt? 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do sądu, 21 wezwań na komendę oraz 14 pouczeń. Kontrole objęły kilkanaście ulic, w tym Kopernika, Łazienną, Mostową i pod Krzywą Wieżą. Miasto zapowiada kolejne takie akcje, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
3: Więcej o wynikach kontroli piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm. Teraz czas na kolejną część relacji, bo wczoraj w Toruniu świętowano Dzień Przedszkolaka. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Gra.
5: Lubimy się bawić, trocinę.
2: A wy co lubicie robić w przedszkolu?
5: Ja lubię się uczyć w przedszkolu.
2: O, a czego się uczysz?
5: Jak się zachować w trakcie pożaru.
2: O, no to jest bardzo ważna rzecz i warto to wiedzieć. A poza nauką masz czas na zabawę?
5: Tak.
2: I w co się bawicie najczęściej?
5: Często budujemy klocki i się bawimy w rodzinę.
2: Super. A ty jak spędzasz czas w przedszkolu?
6: Bawiąc się.
2: Jak to jest być przedszkolakiem? Czy fajnie jest być przedszkolakiem w ogóle?
6: Fajnie.
2: A dlaczego?
6: No bo można się bawić.
3: Mówiły toruńskie przedszkolaki. Na koniec jeszcze krótka informacja z magistratu. Ze względów bezpieczeństwa w Parku Tysiąclecia na toruńskim Lewobrzeżu rozpoczął się ostatni w tym roku etap interwencyjnej wycinki 35 drzew, które obumarły albo stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla spacerujących. Słuchajcie raportu. Unijne instytucje pracują nad wprowadzeniem specjalnego systemu oraz aplikacji, dzięki której możliwe będzie podróżowanie po Europie na jednym bilecie. Co jest najtrudniejsze, by go wprowadzić?
7: Największym problemem jest ustanowienie odszkodowań w razie opóźnień kolejowych, gdy na przykład z tego powodu nie zdążymy na przesiadkę na kolejne połączenie. Ta zmiana porównywalna jest z wprowadzeniem jednolitego roamingu w telefonii. Przy optymistycznym założeniu Komisja Transportu i Parlament Europejski mają zakończyć pracę nad wprowadzeniem wspólnego biletu kolejowego do 2027 roku.
3: Informował Paweł Konieczny. Zostańcie z nami już za moment na antenie Radia Gra raport sportowy, a później informacje pogodowe dla Torunia. Kolejny lokalny raport wraca za godzinę.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: To jest raport sportowy, zapraszam. W najbliższy weekend fani toruńskiego sportu będą w niebo wzięci. W piątek wieczorem sparing zagrają Twarde Pierniki, w sobotę na Moto Arenie odbędzie się finałowa runda Speedway Grand Prix, w której poznamy żużlowego mistrza świata, a w niedzielę sezon zainaugurują Cukanioły Toruń grając na wyjeździe z Mickiewiczem Kluczbork. Na dodatek w sobotę koszykarki Energii Toruń w derbach zmierzą się na wyjeździe z Artego Bydgoszcz, piłkarze FC Toruń podejmą w niedzielę Eurobus Przemyśl, a hokeiści KH Energa w ten sam dzień na Tortorze spróbują pokonać STS Sanok. Przechodzimy jeszcze na europejskie areny. O awans do strefy medalowej Mistrzostw Europy powalczą dziś nasi siatkarze. Biało-czerwoni w Sofii zagrają z reprezentacją Niemiec. Silne strony dzisiejszego rywala, atak i zagrywka. Niemcy to bardzo ofensywna reprezentacja, z którą ostatni raz mierzyliśmy się w lipcu w meczu towarzyskim i wygraliśmy 3-0. Początek meczu o 18:00.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
2: O dzisiejszej pogodzie w Toruniu można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest stabilną. Przed chwilą znowu mieliśmy jakiś

0: armagedon pogodowy. Powiało, pochulało, no i spadło sporo deszczu. Przynajmniej w jednej z części naszego miasta, w okolicach Kościuszki, doskonale to odczuliśmy i zobaczyliśmy. W drugiej natomiast słońce próbuje przebijać się za chmury. No i bądź tu człowieku mądry. 16 stopni dziś w naszym mieście i no maksymalnie 17 i nie chcę być więcej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: Kolejne lokalne wiadomości u nas już za godzinę w Radiu Gra, ale na bieżąco też piszemy o tym, co dzieje się dookoła nas w mieście i regionie na portalu gra.fm. No i zdradzamy też kulisy chociażby strefy kibica. W tej godzinie to się wydarzy, jako że wiadomości sportowe także za nami. No a my wiemy, jak ta strefa 4 października w Arenie Toruń będzie wyglądała. Więc koniecznie pozostańcie z nami. Marcin Misiecki, dzień dobry.

0: Emocje po niedzielnym spotkaniu jeszcze nie opadły, a my już mamy kilka zakulisowych informacji dotyczących strefy kibica, która 4 października będzie miała miejsce w kujawsko-pomorskiej Arenie Toruń. Tam będziemy obserwowali ten drugi finałowy mecz z Wrocławia. Początkowo miało to być ponad 2000 osób. Wiemy, że będzie 5000 osób, kibiców, mogło to obserwować na żywo. Wejściówki będą darmowe, będzie można je odbierać w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta, ale też online'owo jedna osoba będzie mogła wziąć takich 5 dokładnie biletów, aby wspólnie kibicować. Głos Motoreny, Marcin Płaczewski to wszystko poprowadzi. No, nie może być inaczej. No i atmosfera, mam nadzieję, będzie prawie jak na Motorenie. To 4 października pod naszym radiowym patronatem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl /

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
9: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
8: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
9: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
8: O, to mi się podoba.
9: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
8: No to jedziemy.
9: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Groe, Oristo, Tu Bądź Inverit.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: Fuego!
17: To jest Radio Gra.

0: Toruń ma swoje dziedzictwo nie tylko historyczne, kulturalne, ale także i to muzyczne dziedzictwo, które kształtowało się chociażby w muzycznych latach 90. Prawda, Mariuszu? A ty się temu przyglądałeś i przyglądasz od wielu, wielu lat.
1: Tak jest, rzeczywiście od już kilkudziesięcioleci śledzę na bieżąco historię toruńskiej muzyki i okazuje się, że są jeszcze białe plamy, które trzeba wymazać i trzeba uzupełnić te luki. Tak stajemy się świadkami historycznego wydarzenia już w ten czwartek w Brumi pod Krzywą Wieżą, odsłuch i premiera płyty kompaktowej zespołu Doktor C. Ci, którzy wychowywali się w Toruniu w latach 90. wiedzą, że była to fenomenalna, zjawiskowa wręcz formacja, która miała szansę i w pewnym momencie rzeczywiście robiła ogólnopolską karierę. Dlaczego to się nie udało? Dowiecie się podczas tego spotkania, ale będziecie mogli się także przekonać, dlaczego to tak fenomenalny, zjawiskowy materiał, który jestem przekonany po latach, po kilkudziesięcioleciach zyska nowych fanów.
0: Mariusz Składowski, bardzo ci dziękuję.

0: Radio Max na muzycznej scenie za chwilę zawsze piękni, młodzi, uśmiechnięci, prawda, dziewczyny? Która z was miała plakat Backstreetów w latach, no właśnie, 90., początku 2000 chyba nawet bardziej? Dajcie znać. A my zagramy za moment Backstreet Boys. Będzie też u nas Shakira. Wcześniej i po pogodzie.
1: Radio gra. Hity pełne energii.

0: goście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
4: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosyniarów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci, dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Po reklamie.
19: Ostatni dzień lata w kalendarzu przynosi nam wynik w okolicach 16-17 stopni maksymalnie dziś. Jutro zresztą bardzo podobnie, chociaż jest szansa na większą dawkę słońca w środę, bo dziś to się już raczej nie wydarzy. Dziś dominują chmury, a z tych chmur mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Mamy stabilne, chociaż delikatnie podwyższone ciśnienie i warunki biometeo, które raczej nam nie pomagają.
20: To jest Radio Gra.

0: Sloka i prawdziwe powietrze w Radiu Gra, a my zaglądamy na akwatorium, gdzie na razie nie popływamy, chociaż czekamy na drugie badania sanepidu, bo przypomnę, że Dniecka Rekreacyjna i Brodzik dla Dzieci został zamknięty po 15 września, kiedy to sanepid pobrał próbki. Okazało się, że wykryto tam bakterię, która może chociażby powodować zapalenie ucha u pływaków, po prostu korzystających może, tak? 18 września po przefiltrowaniu, wypłukaniu filtrów pobrano drugą próbkę, no i na jej wyniki czekamy. Wówczas będzie wiadomo, czy basen będzie otwarty, czy jeszcze trzeba będzie dokonać kolejnych znaczących działań, aby basen był zdolny do użytkowania. Czekamy na te informacje, o tym też napisaliśmy na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
10: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Płacisz coraz więcej za prąd w swojej firmie? Czas to zmienić. Ekopożyczka z umorzeniem od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego to nawet 3 miliony złotych na ekoinwestycje, wymianę maszyn na energooszczędne lub termomodernizację budynku. Zero prowizji, oprocentowanie tylko 1% i możliwość umorzenia części pożyczki. Inwestuj w zieloną przyszłość i niższe rachunki. Sprawdź szczegóły ekopożyczki na www.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
5: A proszę bardzo, już

0: tym Kopernika, Łazienną, Mostową i pod Krzywą Wieżą. Miasto zapowiada kolejne takie akcje, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
1: Więcej o wynikach kontroli piszemy na naszej stronie internetowej gra.fm. Tam mamy dla Was także przypomnienie. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. W związku z tym przejazdy wszystkimi miejskimi tramwajami i autobusami są dzisiaj bezpłatne. Na koniec jeszcze krótka informacja z toruńskiego magistratu. Ze względów bezpieczeństwa w Parku Tysiąclecia na Lewobrzeżu rozpoczął się ostatni w tym roku etap interwencyjnej wycinki 35 drzew, które obumarły albo stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla spacerujących. Zostańcie z nami już za moment na antenie Radia Gra. Informacje pogodowe dla Torunia.
2: Chmury i chłodniejsza masa powietrza, tak wygląda sytuacja pogodowa w Toruniu. Do końca tygodnia do 20 stopni nie dotrzymy, cieplej będzie dopiero pod koniec miesiąca, pod koniec września, powyżej 20 stopni nawet. Póki co jednak jutro liczymy na dawkę słońca, jest szansa dzisiaj niestety, że parasol jeszcze będzie potrzebny, bo te przelotne opady w Toruniu i w regionie mogą się pojawiać. Będzie też silniej wiało.
3: Hej, cześć, witajcie. Jeszcze za dnia. Dni kończą się coraz szybciej. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami we wtorek. Towarzyszę wam po godzinach, po pracy, po szkole. No wiem, że niektórzy to jeszcze może muszą trochę popracować i świetnej muzyki dla wszystkich nie zabraknie. Na starcie naszego spotkania DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

Sandin Grace i Philip Lato. Pamiętacie jeszcze tego drugiego? Ich wielkie hity, czyli 100. No bo to akurat dzisiaj, do końca roku. Dokładnie 100 dni. Dzisiaj mamy ten 265 dzień roku. Tylko setka. Czujecie to, kiedy to zleciało? Może powoli warto robić plany na Sylwestra? Wiem, że niektórzy już wiedzą, gdzie będą tańczyć. Ja jeszcze nie mam zielonego pojęcia. Teraz posłuchamy Jona Bon Jovi z przyjaciółmi. It's my life.

0: Na nowości od Enrique Iglesiasa to będziemy musieli trochę poczekać tutaj w niezapomnianym Be With You. A dlaczego? Ano dlatego, że najważniejsza jest dla niego przecież ostatnio stale powiększająca się rodzinka. Przeszczęśliwy Enrique Iglesias, tata Julio również. Może niedługo Julio zostanie pradziadkiem. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Marshmello i Ellie Goulding. Ten słynny, tajemniczy DJ w numerze Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
4: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
5: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Burek, ciapek, mruczek, puszek. Chociaż miłość niejedno ma imię, łączy nas dobro. Centrum Handlowe Kometa łączy radość rozdawania prezentów z miłością do pomagania czworonogom. 25 i 26 września zrób zakupy w Komecie za minimum 150 zł i odbierz upominek dla swojego pupila oraz bon na kolejne zakupy. Weź też udział w zbiórce mokrej karmy, środków czystości i koców dla toruńskiego schroniska dla zwierząt. Szczegóły na cha.kometa.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Po reklamie.
15: I can see it when I close my eyes.
16: To jest Radio Gra.
15: Like the

0: czas leci zdecydowanie za szybko, ale robi się przyjemnie przy tym hicie Swedish House Mafia. Kto miał ciarki? Ja wciąż mam ten numer w ulubionych i myślę, że jeszcze długo pozostanie właśnie w tamtym katalogu. Swedish House Mafia, Le Kelly, niezapomniane Happiness is So Sad. A za chwilę Ed Sheeran w tropikalnym remiksie od Felixa Jena. Przypomnę wam Fotografie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Kredyt.

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
4: Chmury i chłodniejsza masa powietrza. Tak wygląda sytuacja pogodowa w Toruniu. Do końca tygodnia do 20 stopni nie dotrzymy. Cieplej będzie dopiero pod koniec miesiąca, pod koniec września. Powyżej 20 stopni nawet. Póki co jednak jutro liczymy na dawkę słońca. Jest szansa dzisiaj niestety, że parasol jeszcze będzie potrzebny, bo te przelotne opady w Toruniu i w regionie mogą się pojawiać. Będzie też silniej wiało.

0: Wrzesień to też jest bardzo dobry czas na wczasy, na holiday. Na swojego holiday'a zabrała nas Madonna, tak zaczynała się jej muzyczna historia. A dlaczego wrzesień? No bo przede wszystkim już bez tłumów, już nie tak gorąco i w wielu miejscach o wiele, wiele taniej można sprawdzić. Zostańcie z Radiem Gra, wróci tutaj Zalia, będzie już za chwilę.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Pewne Auto Bednarscy. Łysomice koło Torunia, ulica Gdańska 6.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wielkie otwarcie. Supermarket na Barbarce. Promocje, okazje i zero zakupów?
13: Jak to zero?
14: Bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał. Wpadnij 4 października do supermarketu Szkoły Leśnej na Barbarce. Zagraj, daj się złapać w zakupowe pułapki. Sprawdź, czy potrafisz kupować naprawdę eko. Projekt Ograniczaj, Segreguj, Odzyskuj. Toruń wie, jak postępować z odpadami. Realizowany dzięki wsparciu gminy miasta Toruń.
15: Szanowni klienci, prosimy nie wkładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujecie.
16: Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
17: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
16: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
17: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
16: O, to mi się podoba.
17: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
16: No to jedziemy.
17: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Duravit, Tres, Stargress, Radaway.
18: Po reklamie.

Bangkoku dla wszystkich w samochodzie albo bez samochodu. Murray Head, no bo dzisiaj jeszcze mamy Światowy Dzień Bez Samochodu. Pomysł był dobry, chociaż na jeden dzień zamienić samochód na spacer, rower albo komunikację miejską. No to jeżeli ktoś miał się wybrać kilometr dwa do najbliższego sklepu dzisiaj wieczorem, to może jednak rzeczywiście pieszo, trzymam za was kciuki. No i w drodze do sklepu pieszo, może na rowerze, taki hit w radiu gra Kalimba de Luna Garcia. Sunny.

była piosenka prawie na goodbye zespołu NSYNC, Justin Timberlake i przyjaciele. Takie pytanie, czy czujecie się może ostatnio jakoś tak bardziej podekscytowani, może poddenerwowani? Jest odpowiedź. Już za 4 dni czeka nas pełnia. Wrześniową pełnię tradycyjnie nazywa się pełnią plonów. No i w tym roku ta pełnia wypada 26 września. Tak więc jeżeli ktoś będzie bardziej zirytowany, można to zrzucić na księżyc, jakby co. A na wasze nerwy świetne bity w Radiu Gra. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless w numerze New Religion.

All or Nothing, jeden z największych hitów w karierze tej piosenkarki, to Toszer w Radiu Gra, a ja mam dla was wiadomość już na jutro, na rano, do kawki, albo zamiast kawki, wiecie co, sam zapach kawy, okazuje się, może poprawiać nasze nastawienie jeszcze przed pierwszym łykiem, bo mózg bardzo mocno łączy zapachy ze wspomnieniami i codziennymi rytuałami, dlatego dla wielu osób sam aromat oznacza ok, zaczniemy dzień pozytywnie, a z kim zaczyna się dzień najlepiej? No oczywiście z ekipą Radia Gra, ale wieczorowo też mam dla was dużo mocy i energii. Teraz Robin Schulz i jego Better Times.

0: Take Me Back to Kygo, numer, którego słuchaliśmy w wakacje. Tymczasem witamy jesień i w lesie od razu pachnie inaczej, prawda? Nie tylko grzybami, bo ziemia wilgotna, bo liście opadają, no i związki uwalniane przez bakterie tworzą taki specjalny aromat, który tak mocno kojarzymy z jesienią. Pozdrawiam tych, którzy jutro wybiorą się może do lasu, może do parku. Trzeba się śpieszyć, bo kasztany już są, ja widziałem, ludzie zbierają. Trzeba się śpieszyć, żeby wystarczyło dla wszystkich na ludziki w tym sezonie z kasztanów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
19: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: His Best Love to Will.i.am z Ewą Simons. Ten numer polecam wam także na spacery, bo krótki spacer to dobry sposób na reset głowy. Nie musi to być godzinny trening od razu, słuchajcie. Wiadomo, że już samo przerwanie siedzenia i kilka minut ruchu potrafi zmienić nasze samopoczucie i poziom pobudzenia. No to życzę miłych wieczornych spacerków albo jutro za dnia. A my słyszymy się popołudniowo i wieczorowo. Przemek Grabowski, zapraszam do Radia Gra w środę od 18:00. Do usłyszenia, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Łazienka, podłoga, taras, drzwi. Kochanie, jak my ten remont ogarniemy?
3: Spokojnie. Od 24 do 26 września są dni otwarte w Serwitorze.
2: A, Serwitor? A kto nam tam pomoże?
3: Projektanci, wykonawcy, eksperci.
2: O, to mi się podoba.
3: I super oferty. I konkursy dla naszej Julki.
2: No to jedziemy.
3: Budujesz, remontujesz? Przyjdź na dni otwarte Serwitora 24-26 września. Serwitor Polna 123. Z pasji do pięknych wnętrz. Partnerzy Paradyż, Atrium, Cludi, DRE.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
11: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
18: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
17: Z PSB zawsze się da.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Od 1 września uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły. Jednak mogą je mieć przy sobie. Jak to wygląda w praktyce w toruńskich placówkach? O to zapytaliśmy wiceprezydent Torunia Dagmarę Zielińską.
1: Tak naprawdę regulacje, w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, czy dzieci będą zostawiały telefony w szafkach, czy będą mogły skorzystać, kiedy będą mogły skorzystać, w jakich sytuacjach takich newralgicznych, awaryjnych będą mogły zejść do tej szafki i wyciągnąć ten telefon. To pozostawiliśmy już dyrektorom, nauczycielom, ale też samorządom uczniowskim, bo warto tutaj powiedzieć, że najważniejsza jest też ta partycypacja młodzieży. I młodzi ludzie zapytani o to, czy bardzo potrzebują mieć cały czas ten telefon przy sobie, odpowiadali w różny sposób, ale bardzo często pojawiała się odpowiedź, że jeżeli wszystkich dotyczy ten zakaz i wszyscy będą jednakowo go przestrzegać, to jest to dla nich też taka odpowiedź, że wszyscy solidarnie są traktowani.
0: Ponadto od tego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach w Polsce obowiązują nowe zasady żywienia. To efekt rozporządzenia ministra zdrowia. Nowe przepisy promują dietę planetarną.

0: czyli większy udział produktów roślinnych i lokalnych.
1: Medialnie na pewno pojawia się dużo negatywnych opinii na temat tej diety, natomiast my tak podpatrujemy trochę, jak wygląda to od kuchni.
0: Mówi Ładagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta, z którą rozmawiała Marta Manerowska.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do rozmowy z Dagmarą Zielińską, wiceprezydent Torunia. Ponad 120 najmłodszych Torunian uczy się w nowym żłobku miejskim na Jarze. Przypominamy, chodzi o placówkę numer 5 przy ulicy Heweliusza. To największa w ostatnich latach inwestycja miasta w opiekę nad dziećmi do lat 3.
2: Jesteśmy teraz w okresie adaptacji. Dzieci są przygotowywane do już takiego całodniowego pobytu w żłobku. Żłobek jest przyjemny, mamy przestronne sale, które podzieliliśmy też takimi funkcjonalnymi ścianami. Zapewniliśmy miejsce sypialniane, zacienione, gdzie dzieci mogą udać się na drzemkę, bo wiemy, że takie maluchy bardzo lubią sobie uciąć drzemkę po śniadanku. Natomiast staraliśmy się tak, żeby ten żłobek był ergonomiczny i przystosowany do potrzeb najmłodszych.
1: Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika przygotowują kompleksową analizę sytuacji demograficznej miasta. Celem jest opracowanie pakietu demograficznego. Ma to być zestaw rozwiązań mających przeciwdziałać depopulacji i wspierać rodziny.
2: Badamy niż demograficzny, ale nie badamy go tylko i wyłącznie statystycznie, opierając się na statystykach GUS-u. Natomiast już przygotowując się do reorganizacji i zmiany sieci szkół, zaczęliśmy badać Toruń, no powiedzmy od podszewki, weryfikując, gdzie się rodzą dzieci, w jakich obwodach szkół, ile dzieci nam rocznie przybywa w Toruniu, więc już to była taka podwalina do tego, żeby przygotować pakiet demograficzny. Natomiast jakby sam pakiet demograficzny ma nam odpowiedzieć na pytania, co zachęci rodziców do tego, żeby decydowali się na potomstwo, ale też co zachęci młodych ludzi, żeby pozostawali w Toruniu.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia, z którą rozmawiała Marta Maderowska.

0: mama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywołał.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Chociaż oficjalny dzień przedszkolaka przypadał 20 września, to wczoraj pod fontanną Flisaka zorganizowano oficjalne obchody Dnia Przedszkolaka w Toruniu. Dzieci z miejskich przedszkoli wzięły udział w animacjach, a następnie przeszły w kolorowym pochodzie ulicami Rynku Staromiejskiego. Wybrałem się na miejsce, żeby zapytać dzieci o to, jak to jest być przedszkolakiem.
2: Czasami nuda.
1: Czasami jest nuda?
2: No.
1: A co by się musiało dziać, żeby nie było nudy?
3: Jeść jakieś hamburgery i się bawić.
2: Ja wiem.
1: Tak?
3: Jeść słodkości.
1: Słodkości jeść, ale to chyba niezbyt zdrowe, co?
3: Ale dobre.
4: Bawić się.
1: A w co się bawić?
4: Rysować.
1: A co byś chciał najbardziej rysować, albo co rysujesz najczęściej?
4: Najczęściej rakiety.
1: Okej, okay. I jak to jest być przedszkolakiem? Fajnie jest być przedszkolakiem, czy nie?
4: Fajnie.
1: Czyli co, wolicie być w przedszkolu niż w domu?
4: W domu.
5: W przedszkolu, bo nie chcę robić zakupów.
1: Jak to jest być przedszkolakiem? Co robicie w przedszkolu?
6: Bawimy się, pracujemy w książkach.
1: A w jakich książkach pracujecie?
6: Krowych.
1: Czyli co, rysujecie bardziej?
6: Tak, rysujemy, pracujemy, robimy różne zadania.
1: Jak to jest być przedszkolakiem? Czy lubicie w ogóle chodzić do przedszkola?
7: Tak.
1: A co robisz w przedszkolu, jak jesteś w przedszkolu?
7: Bawię się.
1: A w co?
7: Zabawkami.
1: Zabawkami, dobra. I tu kolega, jak tam? Fajnie jest być przedszkolakiem?
8: Tak.
1: Co robisz, jak jesteś w przedszkolu?
8: Bawię się.
1: Albo dobra, jak jesteś w przedszkolu i się bawisz, to spędzasz też czas tylko w przedszkolu, czy na zewnątrz również?
8: Na zewnątrz też.
1: I wtedy co? Gdzieś chodzicie na spacery, na plac zabaw?
8: Tak.
9: Lubimy się bawić, trocinę.
1: A wy co lubicie robić w przedszkolu?
10: Ja lubię się uczyć w przedszkolu.
1: O, a czego się uczysz?
10: Jak się zachować w trakcie pożaru.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Cuk Anioły Toruń zakończyły Copernicus Volleyball Cup na trzecim miejscu. Podopieczni Marcina Krysia przegrali w półfinale z Projektem Warszawa 1-3, a w niedzielę w meczu o trzecie miejsce pokonali grający w Tauron Lidze Stilon Gorzów 3-1. To było dobre przetarcie dla naszych siatkarzy przed rozpoczynającym się sezonem.
2: Fajnie w ogóle było zagrać, także ja przede wszystkim cenię sobie każdą minutę spędzoną na boisku, także na pewno cieszę się, że nie tylko trener, ale też zawodnicy wszyscy byli na meczu, bo w ostatnim czasie mieliśmy trochę problemów zdrowotnych, także nawet Kuba Skadorowa, który siedzi za bandami, ale jest z nami i ta bliskość całej drużyny, wszystkich zawodników, sztabu jest bardzo ważna, tak? Także to nas zawsze charakteryzowało, że nie grały u nas indywidualności, tylko graliśmy sercem, całą drużyną i jak jesteśmy wszyscy razem, to ciągnie nas to do góry.
1: Mówił Adam Surgut, zawodnik Cuk Aniołów Toruń.
3: Sparingi są sparingami, jakby ten wynik schodzi na drugi plan, bardziej patrzyłem na te rzeczy, na grę i już można powiedzieć na te rzeczy, które będziemy chcieli wykorzystać później, ale wiadomo, no, każdy chce wygrywać, każde zwycięstwo cieszy, wynik idzie w świat i oby ta pasta zaczęła się zwycięsko.
1: Co zdecydowało o zwycięstwie w niedzielę?
3: Kluczowa była zagrywka i to, że potrafiliśmy celować w konkretnych ludzi albo w konkretne strefy i myślę, że to było kluczem. Graliśmy odważnie, tak jak chciałbym, żebyśmy cały sezon grali i to też się opłaciło. No i na pewno szeroki skład i uniwersalny skład, który na pewno w tym sezonie będzie bardzo potrzebny, bo liga jest długa, gramy też w Pucharze Polski, także tych meczów będzie sporo, co 3 dni.
1: Mówił Marcin Kryś, trener Cuk Aniołów Toruń, z którym rozmawiał nasz reporter Patryk Stec.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruńska Orkiestra Symfoniczna wystartowała z 48. sezonem artystycznym. Głównym punktem tegorocznego programu będą cztery koncerty z cyklu Głosy Nieoczywiste. Szczegóły przedstawi nam Przemysław Kępiński, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
2: Począwszy od pani Joanny Woś, z którą będziemy mieli okazję współpracować przy okazji inauguracji tego projektu. Wybitna, jedna z najwybitniejszych polskich sopranistek. Wybitny głos, realizuje najtrudniejsze partie wirtuozowskie, operowe. Natomiast tutaj, przy okazji tego projektu, wzięliśmy na warsztat głos ludzki Francisa Polenka i to jest rzecz, która jest bardzo nietuzinkowa, bo to jest właściwie 40-minutowy monodram, bardzo aktorski, bardzo subtelny, pełen emocji, pełen wrażliwości, który opowiada właśnie historię 40-minutowej rozmowy przez telefon orkiestra symfoniczna i wybitna sopranistka. Polecam, bo takich rzeczy się dużo nie dzieje w ogóle w skali Polski. Znakomity drugi koncert z udziałem Adama Struga. Wybitny też w swojej formule, archaiczny, potężny, bardzo naturalny, bardzo autentyczny głos, który właśnie on jest, to jest człowiek, który jest mistrzem śpiewu tradycyjnego i w zderzeniu z Toruńską Orkiestrą już 6 listopada, wtedy akurat w kościele, w jednym z kościołów w Toruniu, będzie miał okazję zaprezentować taki bardzo porządny, poważny, ostry kontrast pomiędzy muzyką symfoniczną i jego naturalnością i tym archaicznym głosem. Też polecam uwadze. Trzeci koncert, Agata Zubel, kolejna ikona, bym powiedział. Ona jest właściwie, no jest ikoną muzyki współczesnej, jest rozchwytywana na najważniejszych scenach operowych świata.
1: Cykl koncertów Głosów Nieoczywistych zakończy się 5 grudnia koncertem rapera Małpy.

0: Reklama.
1: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
2: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
3: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się we wtorek. Zapraszam.
1: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
0: Od 1 września uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce nie mogą korzystać z telefonów komórkowych na terenie szkoły, jednak mogą je mieć przy sobie. Jak to wygląda w praktyce w toruńskich placówkach?
2: Tak naprawdę regulacje, w jaki sposób zostanie to przeprowadzone, czy dzieci będą zostawiały telefony w szafkach, czy będą mogły skorzystać, kiedy będą mogły skorzystać, w jakich sytuacjach takich newralgicznych, awaryjnych będą mogły zejść do tej szafki i wyciągnąć ten telefon, to pozostawiliśmy już dyrektorom, nauczycielom, ale też samorządom uczniowskim, bo warto tutaj powiedzieć, że najważniejsza jest też ta partycypacja młodzieży. I młodzi ludzie zapytani o to, czy bardzo potrzebują mieć cały czas ten telefon przy sobie, odpowiadali w różny sposób, ale bardzo często pojawiała się odpowiedź, że jeżeli wszystkich dotyczy ten zakaz i wszyscy będą jednakowo go przestrzegać, to jest to dla nich

0: też taka odpowiedź, że jakby wszyscy solidarnie są traktowani.
1: Również od tego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach w Polsce obowiązują nowe zasady żywienia. To efekt rozporządzenia ministra zdrowia. Nowe przepisy promują dietę planetarną, czyli większy udział produktów roślinnych i lokalnych.
0: Medialnie na pewno pojawia się dużo negatywnych opinii na temat tej diety. Natomiast my tak podpatrujemy trochę, jak wygląda to od kuchni.
1: W rozmowie z Dagmarą Zielińską, wiceprezydent Torunia, poruszyliśmy również temat nowego żłobka miejskiego na Jarze, gdzie do tej pory opiekę znalazło ponad 120 maluchów. Przypomnijmy, chodzi o placówkę numer 5 przy ulicy Haweliusza. To największa w ostatnich latach inwestycja miasta w opiekę nad dziećmi do lat 3.
0: Jesteśmy teraz w okresie adaptacji. Dzieci są przygotowywane do już takiego całodniowego pobytu w żłobku. Żłobek jest przyjemny, mamy przestronne sale, które podzieliliśmy też takimi funkcjonalnymi ścianami. Zapewniliśmy miejsce sypialniane, zacienione, gdzie dzieci mogą udać się na drzemkę, bo wiemy, że takie maluchy bardzo lubią sobie uciąć drzemkę po śniadanku. Natomiast staraliśmy się tak, żeby ten żłobek był ergonomiczny i przystosowany do potrzeb najmłodszych.
1: Docelowo ta placówka może przyjąć 150 maluchów. Toruń i Uniwersytet Mikołaja Kopernika przygotowują kompleksową analizę sytuacji demograficznej miasta. Celem jest opracowanie pakietu demograficznego. Ma to być zestaw rozwiązań mających przeciwdziałać depopulacji i wspierać rodzinę.
0: Badamy niż demograficzny, ale nie badamy go tylko i wyłącznie statystycznie, opierając się na statystykach GUS-u. Natomiast już przygotowując się do reorganizacji i zmiany sieci szkół, zaczęliśmy badać Toruń, no powiedzmy od podszewki, weryfikując, gdzie się rodzą dzieci, w jakich obwodach szkół, ile dzieci nam rocznie przybywa w Toruniu, więc już to była taka podwalina do tego, żeby przygotować pakiet demograficzny. Natomiast jakby sam pakiet demograficzny ma nam odpowiedzieć na pytania, co zachęci rodziców do tego, żeby decydowali się na potomstwo, ale też co zachęci młodych ludzi, żeby pozostawali w Toruniu.
1: Teraz powiemy o tym, że trwa budowa drugiego etapu szkoły podstawowej na Jarze w Toruniu. Inwestycja obejmuje 4 dwukondygnacyjne skrzydła. Uczniowie zyskają 34 nowoczesne sale, dużą salę gimnastyczną, aule, świetlice i zaplecze sanitarne. Powstanie też kompleks sportowy.
0: Idziemy zgodnie z harmonogramem, wizytujemy budowę. Na razie nie mamy żadnych większych problemów. Jeżeli się jakieś pojawiają, to staramy się je na bieżąco rozwiązywać. Współpraca z wykonawcą jest bardzo dobra. Staramy się, żeby rzeczywiście utrzymywać to tempo prac, żebyśmy na 1 września 2027 byli gotowi.
1: A jak obecnie wygląda funkcjonowanie szkoły przy ulicy Grasera?
0: Dzieci uczą się w klasach 1-3. Oczywiście mamy również oddziały przedszkolne w tym budynku z przedszkola miejskiego numer 18. Z tego, co wiem, to praca w tej szkole absolutnie nie jest zakłócana przez te roboty. My też się staramy wypracować rozwiązania pomiędzy szkołą i wykonawcą.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydent Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Mandaty, blokady i wezwania na komendę. Policja i Straż Miejska przez cały ostatni weekend kontrolowały parkowanie na toruńskiej Starówce. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
3: Miejsca, którym przyglądały się służby, to m.in. te objęte zakazem parkowania, przejścia dla pieszych czy ulice objęte zakazem wjazdu. W trakcie akcji funkcjonariusze przeprowadzili 96 interwencji. Efekt? 38 mandatów karnych, 16 blokad na koła, 7 spraw skierowanych do sądu, 21 wezwań na komendę oraz 14 pouczeń. Kontrole objęły kilkanaście ulic, w tym Kopernika, Łazienną, Mostową i pod Krzywą Wieżą. Miasto zapowiada kolejne takie akcje, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
1: Więcej o tych kontrolach przeczytacie na gra.fm.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Szykują się zmiany na Długiej w Toruniu? Wkrótce ruszą konsultacje społeczne dotyczące zmian w organizacji ruchu w tej okolicy. Mieszkańcy chełmińskiego przedmieścia będą mogli wyrazić swoje opinie na temat planowanego połączenia Długiej ze Świętego Józefa oraz kwestii bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej numer 5. Uściślając, konsultacje obejmą odcinek Długiej od Churynowicz do Świętego Józefa.
4: Prezydent i miasto zdecydowali, że ponieważ o Długiej jest znowu głośno, powinny powinny się odbyć konsultacje społeczne. My jako Rada Okręgu uważamy, że tak naprawdę jest to pomysł idealny, gdyż biorąc pod uwagę, że od roku 2016 upłynęło czasu bardzo długo, zmieniły się trendy, zmieniły się rekomendacje, jeżeli chodzi o ulice. Tworzy się drogi wyniesione i wyciszone. Uważamy, że ulica Długa powinna zostać zaślepiona. Absolutnie nie powinna się łączyć z ulicą Świętego Józefa. I to jest zdanie, które byśmy chcieli przekazać na konsultacjach.
1: Uwagi i propozycje będzie można zgłaszać w dwóch formach. 19 października w sieci pojawi się internetowa ankieta konsultacyjna. Zaplanowano także otwarte spotkanie, które odbędzie się 21 października w Szkole Podstawowej nr 5 przy Żwirki i Wigury. Tam zaprezentowane zostaną możliwe warianty zmian i ich wpływ na ruch w okolicy.
4: Konsultacje są zaplanowane na 21 października, a problem jest taki, że 10 kadencja Rady Okręgu się kończy. Z tego co wiemy, w najbliższym czasie wybory do Rad Okręgów nie są zaplanowane, co oznacza, że na konsultacjach oczywiście my przyjdziemy jako, określmy to, że mieszkańcy, natomiast nie jako Rada Okręgu Chełmińskie. Uważamy, że na tych konsultacjach powinna się pojawić Rada, gdyż jest bardzo istotnym interesariuszem, który dba o dobro mieszkańców z Okręgu Chełmińskie. Wysłaliśmy pismo do prezydenta i do Biura Dialogu z prośbą, żeby te konsultacje przyspieszyć. Jeżeli chodzi o Radę Okręgu, my uważamy, że ulica Długa absolutnie nie powinna zostać przedłużona, że ta przejazdówka, która jest chwilowa, powinna zupełnie zniknąć. Uważamy, że projekt przebudowy ulicy Świętego Józefa od Kaszubskiej do Lidla, zawierający element z połączeniem Długiej i Józefa, powinien zostać zmodyfikowany. Pojawią się chodniki, które są potrzebne dla społeczności lokalnej, pojawią się drogi rowerowe, ale w miejscu, gdzie by było przedłużenie, pojawią się parkingi Kiss and Ride, gdzie rodzice są w stanie w bezpieczny sposób odstawić dzieci swoje do szkoły. Uważamy, że w związku z faktem, że przy planowanym remoncie ulicy Świętego Józefa na skrzyżowaniu Żwirki i Wigury i Świętego Józefa pojawi się rondo, co oznacza, że ruch zostanie usprawniony. Tam, gdzie pojawia się rondo, tam ruch jest usprawniony. Drugi element i nasz argument jest taki, że skoro już miasto zleca zaplanowanie czwartego odcinka średnicówki, to oznacza, że trzeci odcinek również zostanie zrealizowany. Te dwa elementy spowodują, że naprawdę Żwirki i Wigury zostanie odciążone i zupełnie nie trzeba przedłużać ulicy Długiej.
1: Mówiła Justyna Kardasz z Rady Okręgu Chełmińskie Przedmieście.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W Toruniu świętowano Dzień Przedszkolaka. Najmłodsi torunianie z miejskich przedszkoli przeszli ulicami Starówki, a później wzięli udział w animacjach i zabawach integracyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury.
5: Jak to jest być przedszkolakiem? Co robicie w przedszkolu?
6: Bawimy się, pracujemy w książkach.
5: A w jakich książkach pracujecie?
6: Krowych.
5: Czyli co, rysujecie bardziej?
6: Tak, rysujemy, pracujemy, robimy różne zadania.
5: Jak to jest być przedszkolakiem? Czy lubicie w ogóle chodzić do przedszkola?
7: Tak.
5: A co robisz w przedszkolu?
7: Bawię się. Zabawkami.
5: Jak jesteś w przedszkolu i się bawisz, to spędzasz też czas tylko w przedszkolu, czy na zewnątrz również?
7: Na zewnątrz też.
5: I wtedy co? Gdzieś chodzicie na spacery, na plac zabaw?
7: Tak.
8: Czasami nuda.
5: Czasami jest nuda?
8: No.
5: A co by się musiało dziać, żeby nie było nudy?
8: Jeść jakieś hamburgery i się bawić.
9: Ja wiem.
5: Tak?
9: Jeść słodkości.
5: Słodkości jeść, ale to chyba niezbyt zdrowe, co?
8: Ale dobre.
10: Bawić się.
5: A w co się bawić?
10: Rysować.
5: A co byś chciał najbardziej rysować, albo co rysujesz najczęściej?
10: Najczęściej rakiety.
1: Mówiły nam toruńskie przedszkolaki.

0: Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu Helena Grosówna to nazwisko, które na stałe wpisało się w historię polskiej kultury i sztuki. Urodzona 25 listopada 1904 roku w Toruniu, była nie tylko wybitną tancerką, aktorką teatralną i filmową, ale również kobietą o niezwykłej odwadze, która w najtrudniejszych momentach historii Polski potrafiła stanąć na wysokości zadania. Jej życie to gotowy scenariusz na film, pełen pasji, sukcesów, dramatów i heroizmu. Helena Grosówna przyszła na świat jako córka Leonarda, rzeźnika, oraz Walerii z domu Winiawskiej. Już od najmłodszych lat wykazywała wyjątkowe zdolności artystyczne, które rozwijała w toruńskiej szkole baletowej. Jej debiut sceniczny nastąpił w roku 1926. Szybko okazało się, że talent torunianki nie zna granic, zarówno tych artystycznych, jak i geograficznych. Po debiucie wyjechała na dalsze studia i występy do Włoch i Francji, gdzie szlifowała warsztat i zdobywała doświadczenie na europejskich scenach. Po powrocie do Polski jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Występowała w poznańskich i warszawskich teatrach. Jej sceniczna charyzma, wdzięki umiejętności taneczne, sprawiły, że publiczność pokochała ją od pierwszego wejrzenia. W roku 1935 Helena Grosówna zadebiutowała na dużym ekranie. W ciągu kilku lat stała się jedną z największych gwiazd polskiego kina okresu międzywojennego. Jej role w takich filmach jak ta Paweł i Gaweł, Na piętro wyżej, Zapomniana melodia czy Serce matki do dziś pozostają ikonami polskiej kinematografii. Wybuch II wojny światowej całkowicie odmienił życie artystki urodzonej w Toruniu. Z dnia na dzień musiała porzucić światła rampy i zamienić scenę na konspiracyjną działalność. Podczas okupacji pracowała jako kelnerka, ale nie zrezygnowała z artystycznej pasji. Występowała w teatrzyku Na antresoli oraz sporadycznie w oficjalnych teatrach. Jednak jej najważniejszą rolą stała się walka o wolność ojczyzny. Pod pseudonimem Bystra działała w strukturach Armii Krajowej. Jako oficer w stopniu porucznika dowodziła kobiecym oddziałem w batalionie Sokół podczas Powstania Warszawskiego. Po kapitulacji powstania została uwięziona w niemieckim obozie. Los jednak się do niej uśmiechnął. Obóz został wyzwolony przez pierwszą dywizję pancerną generała Maczka, w której służył przyszły mąż Grosówny, Tadeusz Cieśliński. Po wojnie torunianka wróciła do kraju i od roku 1948 związała się z warszawskim teatrem Syrena. Przez kolejne lata zachwycała publiczność swoim talentem, aż do przejścia na emeryturę w roku 1964. Helena Grosówna zmarła 1 lipca 1994 roku w Warszawie. Pamięć o toruńskiej artystce jest wciąż żywa. W roku 2013 Poczta Polska wyemitowała znaczek pocztowy z jej wizerunkiem, zaprojektowany przez Marzannę Dąbrowską w ramach serii Ludzie kina i teatru. 10 grudnia 2016 roku decyzją Rady Miasta Torunia Helena Grosówna została patronką nowego ronda przy ulicy Kościuszki w Toruniu. W tym samym dniu odsłonięto tablicę pamiątkową na szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Łąkowej, do której uczęszczała przyszła gwiazda. W roku 2019 ukazał się komiks Helena Grosówna, Nigdy nie trać nadziei, autorstwa Macieja Jasińskiego i Jacka Michalskiego, z przedmową doktora Krzysztofa Trojanowskiego. Odrestaurowano także i przeniesiono dom Heleny Grosówny. Zabytkowy budynek, który pierwotnie znajdował się przy ulicy PCK 30, a obecnie można go odwiedzić na Woli Zamkowej. Helena Grosówna wystąpiła w wielu niezapomnianych przedstawieniach teatralnych oraz rewiach, takich jak Przygoda w Grand Hotelu, ta Kawiarenka, Kabaretissimo, Król pod parasolem, Ogród rozkoszy, Jasiu raju bram, Dla ciebie Warszawo czy Skąd swąd. Jej filmografia obejmuje tytuły, które do dziś są uznawane za klasykę polskiego kina: Kochaj tylko mnie, Parada Warszawy, Dyplomatyczna żona, Tam piętro wyżej, Robert i Bertrand, Królowa przedmieścia, Szczęśliwa trzynastka, a Paweł i Gaweł, Testament profesora Wilczura, Kolorowe pończochy, O dwóch takich, co ukradli księżyc, Zbrodniarz i panna, Niekochana, Podziemny front, To jest twój nowy syn i pan Dodek. Za swoją działalność artystyczną i patriotyczną została odznaczona wieloma medalami i orderami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Kępa Bazarowa, zielona wyspa Torunia z historią sięgającą średniowiecza. Kępa Bazarowa, znana niegdyś również pod nazwą Małpi Gaj, to wyjątkowa wyspa położona na terenie Torunia, rozciągająca się pomiędzy głównym nurtem Wisły, a jej odnogą zwaną Polską Wisłą lub Małą Wisłą. Ta malownicza wyspa o powierzchni 71 hektarów, długości 2 km i 65 km oraz maksymalnej szerokości 438 metrów. Od wieków odgrywała istotną rolę w historii miasta i regionu. Początki nazwy Kępy Bazarowej się XIII wieku. Według przekazów nazwa wyspy wywodzi się od kupców, którzy zatrzymywali się tutaj podczas swych podróży handlowych. W średniowieczu miejsce to pełniło funkcję przestrzeni spotkań i rozrywki, jednak z czasem zyskało także mniej chlubną sławę. Wyspa stała się schronieniem dla partaczy, czyli nielegalnych rzemieślników, którzy nie należeli do miejskich cechów, oraz kobiet uprawiających nierząd, przepędzanych tu przez toruńską radę. Partacze, którzy osiedlali się tu w XVII i XVIII wieku, pochodzili głównie ze Świecia, Brodnicy i Bydgoszczy. Ze względu na obecność prostytutek, nazywanych potocznie małpami, wyspa zyskała przydomek Małpi Gaj. Proceder przepędzania kobiet zajmujących się nierządem trwał do XVII wieku. Kępa Bazarowa była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Jednym z najistotniejszych było podpisanie pierwszego pokoju toruńskiego 1 lutego 1411. roku. W drugiej połowie XV wieku rozpoczęto budowę mostu, który miał połączyć wyspę z miastem. Prace zakończono w roku 1500, a most odgrywał kluczową rolę w komunikacji i obronie Torunia. Na przestrzeni wieków most wielokrotnie ulegał zniszczeniom w wyniku katastrof naturalnych i działań wojennych. Władze miejskie na czele z burmistrzem Henrykiem Strobandem wielokrotnie apelowały o modernizację przeprawy, która była jednym z kluczowych punktów obronnych miasta. W XVII wieku na moście funkcjonowały dwa ogromne przęsła, z których jedno o długości ponad 54 metrów uchodziło za najdłuższe w Europie. W 1658 roku most niemiecki został zburzony podczas oblężenia miasta przez wojska polsko-austriackie. Obraz mostu z początku XVII wieku znany jest z dwóch rysunków oraz z opisów angielskich podróżników. Most pojawiał się również na dawnych monetach. W XIX wieku most był chroniony przez fort Przyczółek Mostowy. W trakcie oblężenia austriackiego w 1809 roku część mostu została spalona, a w lipcu 1877 roku cały most strawił pożar. Władze miasta zdecydowały wówczas o nieodbudowywaniu go, przekierowując ruch na nowy stalowy most kolejowy, wybudowany w latach 1870-1873, przystosowany także do ruchu pieszego i kołowego. W roku 2023 na głębokości 3 do 3,5 metra w okolicach ulicy Mostowej odnaleziono niezwykłe znalezisko. Badacze przypuszczają, że może to być fragment izbicy dawnego mostu drewnianego lub wrak statku, co tylko podkreśla bogactwo historyczne tego miejsca. Już w XV wieku na Kępie Bazarowej rozpoczęto budowę pierwszych szańców, jednak aż do połowy XVI wieku wyspa pozostawała niezamieszkana, choć mogła stanowić schronienie dla zbiegów z Torunia. W XVII wieku wojska szwedzkie wznosiły tu kolejne umocnienia. Działalność partaczy nie była mile widziana przez toruńskich kupców, co prowadziło do konfliktów. W 1671 roku doszło do incydentu, podczas którego tłum zniszczył magazyny solne, a sól wrzucono do Wisły. 6 października 1707 roku wyspę zajęły wojska szwedzkie, jednak już po kilku dniach Rosjanie wyparli najeźdźców. W toku walk spalony został most łączący wyspę z miastem. Na mocy decyzji Sejmu z lat 1767-1768 wyspa przeszła pod władzę miejską. Według wykazów pogłównych w 1771 roku Kępę Bazarową zamieszkiwały 63 osoby. W roku 1812 wyspę wzmocniono szańcem półkolistym, a w 1848 ukończono budowę szańca wiślanego, okrężnej fortyfikacji połączonej ze starszym szańcem W. W późniejszych latach powstała tu
także strzelnica piechoty. Szaniec był naprawiany w latach 1871-1872. Obecnie Kępa Bazarowa zachwyca walorami przyrodniczymi. Od 1987 roku fragment wyspy o powierzchni 32,4 hektara objęty jest ochroną jako rezerwat przyrody, stanowiąc jeden z najcenniejszych fragmentów lasu łęgowego w regionie. Na wyspie znajduje się także platforma widokowa, z której roztacza się niezapomniana panorama starego miasta Torunia. Kępa Bazarowa to miejsce o niezwykłej historii i przyrodzie, które przez stulecia było świadkiem kluczowych wydarzeń, a dziś stanowi zieloną enklawę i ważny punkt na mapie turystycznej Torunia.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
5: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
6: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny!
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

AI. Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu ludowy zespół sportowy Mustang Ostaszewo, nazwa, która w lokalnym sporcie znaczy naprawdę wiele, ale czy wiecie, jak daleko sięgają korzenie tej drużyny? Cofnijmy się do czasów, gdy w Ostaszewie życie sportowe dopiero kiełkowało. Był rok 1948, gdy powstał ludowy zespół sportowy Orkan Ostaszewo, założony przez pana Józefa Bączkowskiego. Klub działał wtedy przy państwowym gospodarstwie rolnym, a jego pierwszym zadaniem było nie tylko promowanie piłki nożnej, ale też siatkówki, szachów, lekkoatletyki czy nawet motocrossu. Tak, dobrze słyszycie, na boisku, ale i na torze sportowcy z Ostaszewa pokazywali pazur. Wszystko zaczęło się od rozgrywek w tak zwanej C klasie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy. Przez 20 lat Mustangom nie udawało się wskoczyć wyżej, ale determinacja w końcu przyniosła efekty. W 1969 roku piłkarze awansowali do B klasy. W międzyczasie z inicjatywy Pawła Lewandowskiego zmieniono nazwę na LZS Mustang Ostaszewo, co nadało klubowi nową energię i kierunek rozwoju. W latach 90. zespół grał także pod nazwą Batex, jednak historia tego klubu to nie tylko zmiany nazw i reorganizacje. Przez długi czas działał przy PGR-ze aż do 1988 roku, kiedy to stery przejął Urząd Gminy Łysomice. To właśnie wsparcie gminy pozwala klubowi rozwijać się do dziś, a w 2003 roku Mustang stał się oficjalnym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej. Nowy pięcioosobowy zarząd pod wodzą prezesa Wacława Trawińskiego oraz trzyosobowa komisja rewizyjna zadbali o porządek i przejrzystość działań klubu. Mustang Ostaszewo to nie tylko piłka nożna seniorów. Obecnie klub skupia około 100 zawodników, a w jego barwach grają także 3 drużyny młodzieżowe. Dzieci i młodzież regularnie uczestniczą w rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a także w prestiżowych turniejach jak Międzynarodowy Turniej Piłkarski, Remes Cup, Dobiegniew Cup czy Młodzieżowy Puchar Polski. To właśnie na tych boiskach rodzą się przyszłe gwiazdy. Największy sukces? Bez dwóch zdań. Awans do finału Wojewódzkiego Pucharu Polski w sezonie 2016-2017. Trener Michał Kożuchowski poprowadził swoją ekipę przez prawdziwy maraton, pokonując po drodze takie drużyny jak Pomorzanin Toruń, Chełmianka Chełmno, Wojownik Wapcz, Polonia Bydgoszcz, Lider Włocławek i Unia Janikowo. W finale Mustang musiał uznać wyższość trzecioligowej w Dyświecie, ale sam awans był historycznym osiągnięciem. Przez niemal 70 lat istnienia klubu tylko 3 razy piłkarze Mustanga grali w lidze okręgowej. Awans w sezonie 2012-2013 wywalczony po emocjonującym barażu z zespołem Toru Laskowice był powodem do dumy dla całej społeczności Ostaszewa. Ważnym elementem historii są ludzie, którzy tworzyli i nadal tworzą ten klub. Przez dziesięciolecia trenerami byli często najstarsi zawodnicy lub sam prezes. Dziś jednak licencyjne wymogi sprawiają, że każdy szkoleniowiec musi mieć odpowiednie uprawnienia i stale się doszkalać. To podnosi poziom i zapewnia, że młodzi adepci futbolu rozwijają się pod okiem profesjonalistów. Finanse? Mustang Ostaszewo działa dzięki wsparciu gminy Łysomice, ale także dzięki dotacjom z Ministerstwa Sportu, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i prywatnych sponsorów. To pozwala nie tylko utrzymać drużynę seniorów, ale też inwestować w szkolenie dzieci i młodzieży. Klub to także organizator wielu turniejów. Po śmierci Jana Katry, wybitnego mentora sportu w gminie, Mustang przejął organizację corocznego turnieju szóstek piłkarskich, wydarzenia, które przyciąga około 240 zawodników i rozgrywane jest na 4 boiskach Orlik w całej gminie. Od 5 lat zimą rozgrywany jest także cykl turniejów Mustang Cup, w tym wyjątkowy turniej Old Boy, gdzie na boisku spotykają się dawni gracze, wspominając złote czasy i rywalizując z młodszym pokoleniem. Dziś Mustang Ostaszewo to klub z tradycją, ale i z nowoczesnym podejściem do sportu. Zarząd stawia na rozwój, promowanie aktywności fizycznej i wychowywanie dzieci oraz młodzieży w duchu sportowej rywalizacji. To miejsce, gdzie liczy się pasja, zaangażowanie i wspólnota. Nie trzeba być zawodowym piłkarzem, żeby poczuć się częścią tej historii. Wystarczy przyjść na boisko, kibicować, wspierać lokalnych sportowców i przekonać się, że Mustang Ostaszewo to nie tylko klub, to serce sportowego Ostaszewa, które bije mocno już od blisko 78 lat.

0: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
1: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.
3: Yeah. Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie